Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puf.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się labiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc,

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Już 15 maja, dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzież robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP, Tomaszów Lubelski, Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolin, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
5: I po reklamie.

0: za wiele pokazać, możemy modą zaprotestować.
1: I krasną stawię.
2: I moim zdaniem faktycznie nazwa krasnego stawu pochodzi faktycznie od miejsca, od topografii.
3: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Trwają matury w Zamościu. W tym roku zdaje je prawie 1500 osób. We wtorek, 5 kwietnia, zamojscy maturzyści zdawali matematykę. To drugi przedmiot z listy egzaminów maturzystów. Przed matmą zapytaliśmy uczniów pierwszego LO o ich wrażenia. W tym magazynie będzie o samych maturach oraz sonda wśród uczniów.
4: Jerzy Michalski, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość. W tym roku 1043 uczniów liceum ogólnokształcącego, 418 uczniów techników i 37 uczniów szkoły branżowej drugiego stopnia. Egzaminy tradycyjnie te same, zasady się nie zmieniły. Są matematyka i język obcy. I dodatkowo każdy ma prawo wybrać od 1 do 5 przedmiotów dodatkowo. Wszystkim życzę, żeby mieli dużo szczęścia,

0: szczęścia, szczególnie do tematów, żeby to były te tematy, na które oni znają odpowiedź.
1: W wtorek maturzyści zdawali matematykę. Przed egzaminem maturalnym zapytaliśmy licealistów pierwszego LO, jak się czują przed egzaminem.
2: No myślę, że spokojnie dzisiaj.
1: Czego się spodziewa?
2: O, myślę, że w sumie to mogą zaskoczyć, bo w marcu zaskoczyli to i dzisiaj też może być ciekawie.
1: A czego byś nie chciał dostać?
2: Oj, no to

0: Zobaczymy, jak będzie z rozszerzeniem.
1: Podstawa z matematyki raczej będzie git. To ogarniamy całą trójką, także powinno być dobrze.
2: Wszystko w porządku, raczej będzie wysoki wynik, także nie ma się co martwić. Na spokojnie.
3: Teraz w naszym magazynie powiemy o modzie. O szczegółach opowie Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
4: Moda to jest takim wyznacznikiem i statusu społecznego była. W zasadzie po dzień dzisiejszy jest. Też modą możemy bardzo wiele pokazać, możemy modą zaprotestować. Przed powstaniem styczniowym ogłoszono w zaborze rosyjskim żałobę narodową. I wyglądało to w ten sposób, że każda kobieta, która czuła się patriotką, przywdziała czerń. To było niesamowicie, na pewno musiało to niesamowicie wyglądać, kiedy przed cała Warszawa chodziła w czerni. No czemu te osoby, które były tam prorosyjskie, nie? Natomiast no, było to tak widoczny ten sprzeciw, że władze carskie zakazały noszenia kobietom czerni odgórnie. Żeby nosić żałobę, trzeba było mieć pozwolenie i zezwalano na tam bodaj kilka tygodni tylko. Nie tak jak jest standardowo, że jeżeli nam ktoś bliski umrze, no to czy pół roku, czy rok. Tutaj było bodaj do 6 tygodni. Także moda nam bardzo wiele mówi. Mówimy o słynnym stroju kontuszowym, tym uznawanym za narodowy Polski. Kontusze były przewiązywane pasami kontuszowymi i zawiązanie pasa na prawą bądź lewą stronę mówiło nam, jakiego się jest wyznania. Zawiązanie pasa, czy zawiązanie pasa w danym kolorze, czy na różny kolor, bo pasy były często wielokolorowe, można je było złożyć na różne strony, mówiło nam, w jakim szlachcic jest nastroju. Także ta moda przekazuje nam bardzo wiele. To pokazujemy na naszej wystawie, to też o tym też opowiadamy, oprowadzając nasze grupy. Też mamy takie ciekawe rzeczy i w zasadzie unikalne, bo no, nasza wystawa się zmienia i tak naprawdę w różnym czasie można zobaczyć różne stroje, ale mamy czy mundur milicji ordynackiej, czy na przykład mamy stroje eksponowane, które podarowali nam sami zamościanie, więc to też już jest taka bardzo żywa historia. Mamy stroje, które są związane z historią miasta Zamościa, bo mamy na przykład strój drugiego pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. I dlaczego akurat drugi pułk piechoty Księstwa Warszawskiego? Dlatego, że był to jeden z oddziałów, który zdobył miasto Zamość szturmem. Wszak, jak wiadomo, miasto Zamość, twierdza zamojska była to twierdza nigdy nie zdobyta szturmem przez obce wojska, a polskim się udało. A ta moda jest takim impulsem do tego, żeby móc jeszcze tę historię opowiedzieć.
3: A ja chciałam jeszcze dopytać, jak kobiety się ubierały w dawnym Zamościu, na przykład od XVI wieku.
4: Tak naprawdę, jeżeli zaczniemy od tej końcówki XVI wieku, no przecież Zamość 1580 rok założenia, to stroje były takie, jeżeli mówimy o tych wyższych warstwach społecznych, suknie były dosyć mocno zakryte. Kobieta powinna mieć przykryte włosy, czy to czepcem, czy chustą, czy na przykład bardzo modne, wcześniej było tak zwane krinale. To pewnie Państwo kojarzycie, bo w różnych bajkach księżniczki mają taką siateczkę z perukami na włosach czasami. No i właśnie to jest to krinale włoskie, które przywędrowało z mody włoskiej i właśnie co by tych włosów nie pokazywać, to one w ten sposób były zbierane w tą siatkę i przykrywane. Także na przykład modne, jeżeli panie zastanawiają się, jaka biżuteria jest modna, to perły są zawsze modne. To jest taka uniwersalna biżuteria, którą można założyć, aczkolwiek zmienia się sposób ich noszenia, bo na przykład w XVI wieku mamy modne długie sznury pereł, a w XVII krótkie przy szyi. Najbardziej eleganckie były i najbardziej pożądane przez panie takie rzadkie kolory pereł, czy czarne, czy w jakimś takim innym odcieniu, ale także o kształcie łezki, ponieważ on się o wiele rzadziej pojawiał, a wiadomo, co rzadsze, ten

można założyć, aczkolwiek zmienia się sposób ich noszenia, bo na przykład w XVI wieku mamy modne długie sznury pereł, a w XVII krótkie przy szyi. Najbardziej eleganckie były i najbardziej pożądane przez panie takie rzadkie kolory pereł, czy czarne, czy w jakimś takim innym odcieniu, ale także o kształcie łezki, ponieważ on się o wiele rzadziej pojawiał, a wiadomo, co rzadsze, ten

Natomiast na przykład w XVII wieku można było już trochę więcej kobietom, bo one już nie musiały mieć przykrytych ramion. Tutaj dekolty, ramiona były bardzo mocno wręcz eksponowane, przynajmniej w tych sferach dworskich. Tutaj też trzeba rozróżnić te warstw, poszczególnych warstw społecznych. Czy mieszczanki, czy chłopki, no troszeczkę skromniej się ubierały mimo wszystko. Chociaż to też różnie bywało, na przykład jeżeli mamy do czynienia z bogatym mieszczaństwem, no to mieszczanki bardzo często podążały za tą modą wyższych sfer i nawet czasami bywało tak w niektórych miastach, że szlachta była troszeczkę zazdrosna o to, że mieszczanie są tak bogaci i było specjalne prawo, które zakazywało na przykład noszenia danego koloru kobietom czy jakiejś ilości koronek. No różnie było to regulowane. Także, tak jak mówiłam, znów wracamy do tych zagadnień takich modowych i tego, jak moda wpływa i jak można nią jakby sterować w pewnym sensie. I tutaj też, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałam, to pani dekolty eksponowały, to też zaczęły o nie dbać i takie XVII-wieczne poradniki mówiły, że żeby dekolt wyglądał pięknie i ponętnie. Myślę, że można to spróbować, że na pewno nie zaszkodzi, chociaż różnie to bywało z tymi dawnymi miksturami, ale żeby dekolt wyglądał ładnie, powinno się robić układy z liści mięty. Także tak sobie radziły ówczesne panie. Co ciekawe, spokojnie można było w XVII wieku przy takich balach czy jakichś oficjalnych spotkaniach wyeksponować dosyć dużo piersi, ani nie wypadało pokazać łydek. Zresztą te nogi przez część wieków były takie bardzo ukrywane właśnie. Zresztą to na pewno Państwo doskonale wiecie, że kobieta w dawnych czasach nosiła spódnicę czy suknię. Nie można było, nie wypadało kobiecie wkładać spodni. To dopiero XX wiek na to w końcu zezwolił. Ale tak naprawdę jakieś takie skrócenie się tych strojów to dopiero również początkiem XX wieku zaczęły nam się te spódnice skracać. No, dwudziestolecie międzywojenne już nawet można było gdzieś tam kolanko pokazać, ale to jest dopiero wiek XX. Natomiast kiedy przejdziemy sobie z wieku XVII, kontynuując naszą podróż taką bardzo szybką przez epoki modowe, wchodzimy w wiek XVIII. Wiek XVIII jest takim bardzo ciekawym wiekiem, ponieważ już w zasadzie ta moda była w XVII wieku. Dawniej uważano, że najbardziej atrakcyjna kobietą jest ta, która ma szerokie biodra. Zupełnie niesłusznie było to wiązane z tym, że uważano, że kobiecie łatwiej będzie urodzić dziecka. To kiedyś było bardzo ważny wyznacznik. W związku z tym panie już od XVII wieku tak naprawdę sobie te biodra próbowały troszeczkę sztucznie poszerzyć. I o ile w XVII wieku to jeszcze było takie w miarę, dlatego że panie zakładały w pasie taki wałeczek, który sprawiał, że rzeczywiście optycznie wyglądało te biodra na większe. W XVIII już ten wałek zmienił się w tak zwany panier. Panier to był taki stelaż, bardzo szeroki w zasadzie już w latach 60. XVIII wieku, bo był na tyle szeroki, że przez takie węższe drzwi to pani przodem wejść nie mogła, musiała przechodzić bokiem. XVIII wiek to także okres, kiedy od połowy XVIII wieku były bardzo modne peruki i jeżeli mówimy już o takich sytuacjach bardzo dworskich i wyjściowych, to taką najbardziej wyjściową i elegancką suknią była tak zwana robe à la française, czyli suknia w stylu francuskim, nazywana czasami po prostu robą. Jeżeli ktoś powiedział roba w XVIII wieku, to było wiadomo, że to chodzi właśnie o tą suknię w stylu francuskim. Ona się charakteryzowała właśnie bardzo szerokim panierem w tej wersji wyjściowej, z tyłu taką plisą, która sprawiała, że wyglądało troszeczkę suknia jak peleryna. No i do takiej sukni zakładało się właśnie bardzo dużą perukę. Im większa w pewnym momencie, tym lepsza. Oczywiście to cały czas o roszczeniu mówimy, bo gdybyśmy tak się przyjrzeli kolejnym dziesięcioleciom danego wieku, to tak naprawdę ta moda była różna. No i z tego wieku XVIII, takiego bardzo szerokiego, nagle wpadamy, może tak nie nagle, to się stopniowo zmienia ta moda już pod koniec wieku XVIII, ale w XIX wieku, na początku, w okresie napoleońskim, wojen napoleońskich, mamy modę nawiązującą troszeczkę do kultury antycznej, dlatego że ideałem kobiecego piękna jest kobieta o figurze kolumny antycznej, ponieważ jak wiemy, te dawniej marmurowe kolumny, one już w zasadzie w tym XIX czy współcześnie są wyblaknięte, one już nie mają tych kolorów, ten marmur blaknie na słońcu, szczególnie w tych miejscach, chociażby w Grecji. Więc takimi kolorami, które były na początku wieku XIX bardzo modne, to były właśnie białe czy kremowe, takie jasne. I rzeczywiście tutaj nam w ogóle stan podchodzi do góry i są nawet takie kroje sukien, które nawiązują do kroju kolumny, wręcz łącznie z tym, że rękawy są tak zaaranżowane jak kolumna koryncka, czyli z taką ślimacznicą, jakby te rękawy udają tą ślimacznicę. No i to jest też okres tych wojen napoleońskich, więc
i także w

0: W wodzie męskiej się troszeczkę dzieje, no bo z kolei panowie noszą do mundurów wysokie, jeżeli mówimy o Wojsku Księstwa Warszawskiego czy Królestwa Polskiego, wysokie czaka, które tak naprawdę sprawiają, że panowie są o wiele, wiele wyżsi i górują paniami. Także u nas w ogóle też chyba trzeba powiedzieć, że mundur też jest w pewnym sensie modą. I też mimo tego, że bardzo często mówi się, że a wojsko, no to wojsko poukładane, to też wojsko ulegało modom, ale to myślę, że panowie mogą troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. XIX wiek też jest bardzo mocno zróżnicowany, bo na początku mamy te sukienki takie zwiewne, bardzo romantyczne. Państwo kojarzycie być może, czy pana Tadeusza, czy lubicie czytać powieści Jane Austen, to jest właśnie ta moda. Tak później mamy połowę wieku XIX, gdzie mamy wielkie krynoliny, którymi znów się nie do końca mieszczą panie w drzwiach, jeżeli są wąskie. Po czym mamy tiurniury, to są z kolei suknie z takim jakby kaczym kuperkiem. Później znowu wracamy do takich bardzo zwiewnych sukienek okresu secesji. Secesja jest to taka moda przełomowa, bo ona nam zahacza wiek, o koniec XIX wieku i wiek XX. No i w XX wieku mamy tą rewolucję modową. Podczas I wojny światowej tak naprawdę ze względu na brak materiałów zaczynają nam się skracać te sukienki. Już panie spokojnie mogą pokazywać łydki. No i później mamy tą tak naprawdę modę lat 20. Mamy Coco Chanel, która wprowadza małą czarną, która tak naprawdę nam dosyć mocno rewolucjonizuje modę, chociaż to nie tylko jej zasługa, to taka najbardziej chyba znana postać, ale tak naprawdę to już było taka, to się musiało chyba wydarzyć. No i już tak naprawdę w latach 20. spokojnie panie mogą nosić spodnie. Bardzo często modę lat 20. i 30. wrzucamy do jednego worka, a tak naprawdę to znów są dwie różne mody, bo moda lat 20. to jest moda na kobietę chłopczycę, panie walczą o prawa wyborcze, panie próbują troszeczkę ukrywać atuty swojego ciała, bo nie jest podkreślony ani biust, ani biodra, ani pas, bo te sukienki są takie z obniżonym stanem i nie podkreślające tego. Panie ścinają włosy, bo bardzo modną fryzurą jest ta słynna fryzura na boba. Natomiast moda lat 30. to jest już troszeczkę powrót do kobiecości. Sukienki są dotaliowane, w pół łydki, też takie bardzo, bardzo kobiece. No i myślę, że tą modę już po II wojnie światowej to państwo o wiele lepiej kojarzycie. Tak naprawdę, czy nasze mamy, czy nasze babcie. Gdzieś tam na pewno są znane te historie z albumów rodzinnych. I też u nas właśnie, już jeżeli chodzi o tą modę powojenną, to prezentujemy już oryginalne stroje i tak jak już wcześniej wspominałam, częściowo przekazane nam przez zamościan.
1: Nasz magazyn kończymy opowieścią o Krasnym Stawie, będzie o historii powstania tego miasta, będzie też o Muzeum Regionalnym.
2: Konrad Grochecki, pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnym Stawie. Zajmuje się archeologią przede wszystkim i również historią. Znajdujemy się w Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie, które powstało w roku 1958. Można powiedzieć, że od tego czasu bardzo się rozwinęło to muzeum. Jest to jedno z większych muzeów w ogóle na Lubelszczyźnie. No, wiemy, że nie możemy konkurować z Muzeum Narodowym w Lublinie, ale jednak myślę, że mamy taki swój sznyt troszeczkę inny i myślę, że jest to bardzo ciekawe muzeum. Dotyczy ono przede wszystkim regionu ziemi krasnostawskiej, jeżeli możemy tak to określić. Oczywiście oprócz historii, archeologii tych najbliższych obszarów, w muzeum opowiadamy również o historii sztuki. No, etnografia również obowiązkowo się tutaj znajduje. Mamy bardzo ciekawe podziemia. No, myślę, że faktycznie tak jest, świadczy to zachwyt, czy wręcz można powiedzieć zaskoczenie osób, które odwiedzają Muzeum Regionalne w Krasnym Stawie. Co jest też ciekawe, że to muzeum, można powiedzieć, powinno być bardziej dostępne do zwiedzania, czy w zasadzie powinno o nim być wiadomo więcej. Natomiast położenie Krasnego Stawu od wielu lat już, można powiedzieć, jest takie trochę nieszczęśliwe, ponieważ w zasadzie tak też mieszkańcy mówią, że jest to takie rondo, gdzie nasze miasto, gdzie po prostu możemy skręcić albo na Chełm, albo na Zamość, albo na Lublin, ale gdy ktoś zatrzyma się, czasami bardzo przez przypadek, to wstępuje do naszego muzeum i po prostu mówi, że faktycznie to jest zaskoczenie bardzo, można powiedzieć, takie, które powoduje, że ci ludzie chcą wracać i do Krasnego Stawu, też do naszego muzeum i opowiadają o nim innym osobom i też te inne osoby przyjeżdżają. No ale niestety, jak już wspomniałem, to rondo, czy określenie tego Krasnego Stawu jako takiego ronda do tych ważniejszych miast, jednak pokutuje, ale mam nadzieję, że może w przyszłości się to zmieni. Krasny Staw jest to miasto, które zostało lokowane na prawie magdeburskim, niemieckim w 1394 roku. Akt ten został spisany w Krakowie, a podpisał go nasz król Władysław Jagiełło. Było

to jedno, no wtedy, jak dobrze pamiętam, z kilku miast na Rusi Czerwonej, które zostało blokowane w ten właśnie sposób. Czyli na prawie magdeburskim, z rynkiem, z targami, z przywilejami, które były związane z prawem magdeburskim. No i również w niedługim bardzo czasie musiało to miasto powstać właśnie po tym roku 1394, bo sam akt, spisany akt, nie jest czas, kiedy miasto powstaje. Miasto to jeszcze kilka lat, zanim po prostu ruszą pracę. I najprawdopodobniej też tak było z Krasnystawem, które moim zdaniem i to, co się obserwuje w źródłach archeologicznych, powstało na tak zwanym surowym korzeniu, czyli tutaj żadnej osady jakiejś takiej większej nie było. Natomiast to trzeba podkreślić, że Krasnystaw nazywany był kiedyś Szczekarzewem i ten Szczekarzew łączony jest z grodem, który między innymi pojawia się w Krynicy Halicko-Włodzimierskiej po raz pierwszy w roku 1221. I ten gród najprawdopodobniej nie leżał tutaj, gdzie dzisiejszy rynek, czyli to centrum Krasnego Stawu, ale po drugiej stronie, po wschodniej stronie rzeki Wieprz. Co jest ciekawe, muzeum nasze prowadzi również badania, które by potwierdziły tą tezę, że faktycznie tak było. Do tej pory, zanim zacząłem się też interesować tym problemem, próbowano w innym miejscu lokować ten jeszcze latopisowy, wczesnośredniowieczny gród Szczekarzew. Takim punktem, który gdzieś tam się zawsze pojawia w opowieściach o Krasnystawie, jest jego określenie. Co ogólnie oznacza Krasnystaw? Oczywiście tutaj może być to związane, podaje się zazwyczaj legendę o żonie, przyszłej żonie Władysława Jagiełły, czyli Sofii Holsztańskiej, która miała po prostu zatrzymać się w Krasnystawie. Krasnego stawu jeszcze wtedy nie było, ale zobaczyć piękny staw i powiedzieć, jaki krasny staw. Ale jeszcze są inne, można tak powiedzieć, legendy, które też opowiadają o tym, że gdy Władysław Jagiełło z ziemi bełskiej wszedł już na te właśnie nasze tereny, powiedział, jaka krasna stawija, czyli jaka piękna droga. Także to jest też inne określenie. Oczywiście są to legendy. Najprawdopodobniej krasny staw, czyli piękny staw, bo tak możemy to sobie po prostu przetłumaczyć na dzisiejszy język, jest, ta nazwa pochodzi faktycznie od tego wielkiego stawu, który znajdował się przy samym mieście. Mamy sporo źródeł pisanych właśnie opisujących ten staw. Nawet na mapie XVIII-wiecznej Delillego ten staw, wielki staw, został zaznaczony. Kiedy on zaczął, kiedy przestał funkcjonować, tego dokładnie nie wiemy, ale w XV, XVI, no i jeszcze XVII wieku na pewno ten staw funkcjonował bardzo dobrze. No z tego okresu zazwyczaj właśnie pochodzą te źródła, które opisują rybitwów, czyli tych, którzy poławiają ryby w Krasnym Stawie między innymi, i tak to po prostu miało wyglądać. I moim zdaniem faktycznie nazwa Krasnego Stawu pochodzi faktycznie od miejsca, od topografii, gdzie został on ulokowany, a Krasny Staw też, no, można powiedzieć, został ulokowany w tym miejscu, gdzie rzeka Żółkiewka wpada do rzeki Wieprz. I to jest też taka, można tak powiedzieć, że na przestrzeni wielu kilometrów to mamy taką w zasadzie w tym miejscu, gdzie powstał Krasny Staw, taka gardziel, najwęższa część łącząca dolinę rzeki Wieprz. Takim ciekawym miejscem w Krasnystawie w przeszłości, również teraz, ale pod względem archeologicznym już tylko, jest miejsce po zamku krasnostawskim. Uważa się, czy w przewodnikach nawet pojawiają się takie informacje, że ten zamek został wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Oczywiście, czy tak było? Raczej nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem raczej tak nie było. Raczej ten zamek krasnostawski powstał właśnie dopiero po tym, jak miasto zostało lokowane, już za czasów Jagiellonów, być może Władysława Jagiełły, za jego czasów panowania, bądź któregoś jego z synów. Zresztą też w źródłach się pojawia, że Jagiełło między innymi tutaj leczył chorą nogę, którą złamał. Natomiast sam zamek, z pewnością to wiemy, został rozebrany po 1811 roku, po wielkim pożarze miasta. No, ta rozbiórka też najprawdopodobniej trwała kilka lat, być może już w 1820 już praktycznie śladu po tym zamku nie było. Natomiast co jest ważne, to to, że w tym miejscu, no można powiedzieć, jest to dzisiaj obszar częściowo amfiteatru, częściowo warsztatów szkoły zawodowej w Krasnym Stawie. Znajduje się dzisiaj, bo w latach 20. XX wieku były dwie takie budowle, ale długie ujeżdżalnie carskie. Jedna z nich w 1939 roku została zbombardowana i dzisiaj nie istnieje, natomiast druga przetrwała do dzisiaj i znajdują się tam obecnie warsztaty szkolne. I najprawdopodobniej, czy też to też wynika w dużej mierze z badań archeologicznych z lat 80., gdzie pan Boruch prowadził tam pracę na miejscu, gdzie znajdował się dzisiaj zamek, to te dawne stajnie zostały wybudowane na fundamentach jakichś struktur związanych właśnie z zamkiem krasnostawskim. Czy to z tym domem mieszkalnym, który się znajdował na zamku? No najprawdopodobniej tak, bo dodatkowo gdzieś te w ogóle ilustracje tego zamku pojawiają się w tej historii bardzo skromnie, ponieważ między innymi jest to wyobrażenie zamku krasnostawskim,

Mostawskiego, już takiego ze schyłku XVIII, początku XIX wieku, w wykonaniu Zygmunta Fogla, który namalował dwie akwarelki. Jedna, dzisiaj już zupełnie ta młodsza, zaginęła najprawdopodobniej podczas II wojny światowej, powstania warszawskiego, natomiast druga jest dzisiaj dostępna w zbiorach archiwum Uniwersytetu Warszawskiego i między innymi jej jak gdyby kopię możemy zobaczyć w Muzeum Krasnostawskim. Ale co jest ciekawe, można powiedzieć, że trochę takie długie wprowadzenie dotyczące tego zamku, do tego, co chciałbym powiedzieć, bo z pewnością wiemy, że był to zamek starościński, czyli tutaj starosta pełnił swoje funkcje w tym zamku, przyjmował gości, ale również ze źródeł wiemy, że przebywały tutaj koronowane głowy, takie jak Władysław III Warneńczyk, Zygmunt III Waza, Władysław Waza, Jan Kazimierz, Jan Sobieski i między innymi po raz ostatni Stanisław August Poniatowski, dla którego jedna z sal została wyremontowana, gdy on wybierał się właśnie do Rosji w wyprawie do Katarzyny Carycy. Natomiast ja tutaj chciałbym powiedzieć, że oprócz tych koronowanych głów przez rok od 1588 roku była, można powiedzieć, prawie koronowana głowa. Chodzi mi tutaj o Maksymiliana III Habsburga, który na Zamku Krasnostawskim spędził w niewoli właśnie ten nieco ponad rok. Po przegranej bitwie pod Byczyną w 1588 roku trafił do powstającego wtedy Zamościa. Zabrał go stamtąd, czy pokonał Jan Zamoyski, i później okazało się, że ten Maksymilian chce uciec z Zamościa, więc po prostu szybko go osadzono w Krasnostawie, ponieważ Krasnostaw miał mury miejskie. Co też jest ważne, w XVI wieku, jak opisywało się Krasnostaw, no to mówiono, że mury krasnostawskie bardzo dużo znaczą w koronie. Dlatego też najprawdopodobniej z tego nowo powstającego Zamościa szybko go przetransportowano do Krasnostawu Maksymiliana III Habsburga. Osadzono go w Złotej Klatce, czyli na Zamku Krasnostawskim, i tutaj łatwiej było go pilnować oczywiście. Ze źródeł wiemy też, że pilnowało go ponad 300 strażników, żołnierzy, którymi zarządzał dziadek, bądź pradziadek, teraz już zapomniałem dokładnie, ale przyszłego króla Polski Jana III Sobieskiego. Co jest ważne, to, że pojawia się tutaj już taki list związany właśnie z takim delegatem papieskim, który opisywał, czy temu Maksymilianowi jest tutaj w tym mieście dobrze, czy nie ma jakichś wielkich problemów. I okazało się, że w tym liście możemy przeczytać, że jak najbardziej poczuł się już lepiej na zdrowiu psychicznym, bo jednak faktycznie taka bitwa przegrana i to, że chciał zostać królem Polski, bo właśnie o to tutaj chodziło, prawda? W zasadzie on po prostu czuje się już lepiej psychicznie. Ten legat papieski opisał go również, jego wygląd w zasadzie. Można powiedzieć właśnie, że opisał, że jest dobrze zbudowany, przystojniejszy od swoich braci, bo tutaj wiemy oczywiście, jak Habsburgowie wyglądają, to możemy sobie wyobrazić. Ale co jest też ciekawe, to, że w Krasnostawie miał chodzić Maksymilian na długie spacery, z tego listu to wiemy. Miał również chodzić na msze święte i grać w piłkę. Ta piłka, która jest określona mianem Palamalia. No, dzisiaj nam to może się oczywiście kojarzyć z papierosami, bo marka papierosów została ukuta od tej gry, ale ta gra w zasadzie, która została wynaleziona pod koniec średniowiecza w Neapolu, wygląda troszeczkę jak golf, tylko że należy za pomocą młotka, czyli tego maleusa, wbić pallę, czyli do bramki piłkę za pomocą jak najmniejszej ilości uderzeń. I tak między innymi ten Maksymilian III Habsburg relaksował się w Krasnostawie. Także to też jest taka dość ciekawa historia. Może uda się zrobić jakiś event, gdzie po prostu moglibyśmy zobaczyć, jak przywrócić tę grę, ponieważ w zasadzie ona dzisiaj wyszła z użytku. Chociaż, co jest ciekawe, to nazwa po niej nadal gdzieś jest. Ulice w Europie, na przykład w Londynie jest Pall Mall Street, bo chodziło o to po prostu, żeby do tej gry potrzebne było długie boisko. I tam też handlowano, gdy nie grano w grę. Natomiast to jest ciekawe, że później jak ta gra wyszła z użytku, to te boiska przemianowano właśnie albo na jakieś takie miejsca handlowe, albo na ulicę, jak w Londynie. Pall Mall Street to jest taka reprezentatywna ulica, a na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy ogólnie Ameryce Północnej, centra handlowe też określone są jako malls, czyli po prostu od młotka tego, którym grano właśnie w Pall Mall. Znajdujemy się obecnie w podziemiach Kolegium Pojezuickiego, czyli w podziemiach muzeum. Od 2008 roku możemy zwiedzać te podziemia. No, można powiedzieć, że możemy się nawet w nich troszeczkę zgubić, ponieważ wiją się tutaj korytarze, mamy troszeczkę takich odnóg od właśnie tych piwnic. No i mniej więcej myślę, że znajdujemy się na około 10 metrów, może trochę mniej, w dół. Jakbyśmy zeszli sobie na taki poziom najniższy, to faktycznie myślę, że byłoby te 10 metrów. Niestety, to co tutaj widzimy, jest tylko pewną taką namiastką tego, co znajduje się pod samym miastem, pod Krasnostawem. Oczywiście są też legendy z tym związane, że tunele prowadzą od samego Krasnostawu do później miejscowości Krupę, do zamku, z Krupego aż do Mauzoleum Orzechowskich i dalej do Chełma. Myślę, że legendy pozostawmy legendą. Natomiast faktycznie rozbudowanie

0: zwana sieć piwnic, która tutaj powstawała, jest faktem. W 1976 roku przyjechali specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej, żeby zrobić taką kwerendę właśnie piwnic. Oni też wtedy prowadzili pracę w Sandomierzu, w Lublinie i w Rzeszowie. W tych miejscowościach powstały trasy turystyczne, no dzięki właśnie takim kwerendom, czy po prostu rozpoznaniu tych piwnic. Natomiast no, w Krasnym Stawie nie zdecydowano się na realizację jakiejś takiej trasy turystycznej, ale wtedy, o ile dobrze pamiętam, nawet dwie piwnice były dostępne na czwartej kondygnacji, jak to jest określane, to mniej więcej 16-18 metrów w dół i faktycznie jest ta sieć rozbudowana. Niestety od tych lat 70. bardzo często zasypywano, zagruzowywano te piwnice, zabezpieczano je, ponieważ jeszcze w latach 80., jeszcze w latach na początku 90. po prostu pojawiały się no, objawy tego, że gdzieś tu przy rynku znajdują się dawne piwnice i zapadała się ziemia, czy nawet ulica, no i wtedy po prostu no, należało to zabezpieczyć no, w taki sposób, żeby nie było podobnej sytuacji. Natomiast, co jest też ważne, no dlaczego Krasny Staw ma taką rozbudowaną sieć piwnic? To dlatego, że, jak już wspomnieliśmy wcześniej, miał mury miejskie. Te mury miejskie powodowały to, że miasto nie mogło wszerz się tak rozrastać, tylko musiało, jeżeli dobrze funkcjonowało na szlaku, musiało po prostu albo zbudować się ku górze, albo ku dołu. Tak jak na przykład włoskie miasta bardzo często opięły się po prostu, tak tutaj Krasny Staw schodził w dół, żeby zdobyć tą powierzchnię magazynową, i żeby móc przechowywać to jakieś materiały, czy coś, co należało składować w piwnicach, to właśnie wtedy one powstawały. Co jest też ważne, znajdując się teraz w podziemiach muzeum, możemy zaobserwować, że piwnice wyglądają troszeczkę inaczej. Są różne sklepienia. To wynika z tego, że te piwnice nie powstały w momencie, kiedy tutaj pojawili się jezuici i zaczęli budować kolegium jezuickie, tylko wcześniej. A ci jezuici wykorzystali starsze piwnice domów miejskich, które znajdowały się na tym terenie przed, no, można powiedzieć tutaj, no, XVIII wiekiem, bo tutaj mamy jakieś takie nawet wątki starsze, jakieś późno średniowieczne, widzimy również gotyckie, no ale przede wszystkim też mamy jakieś takie elementy XVI-XVII wieczne w tych piwnicach, no, które też myślę, że kryją trochę takich tajemnic, między innymi na jednej ze ścian ktoś wydrapał w przyszłości swoje imię i nazwisko, Stanisławus Sankowski. Anno Domini, też taki dopisek jest, tylko niestety nie możemy już odczytać roku, czyli tego roku pańskiego i też poszukujemy, kim mógł być ten właśnie człowiek, który podpisał się w piwnicach Kolegium Jezuickiego.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. W naszym programie mówiliśmy o maturach w Zamościu. Pytaliśmy też uczniów pierwszego LO w Zamościu, jakie były ich wrażenia przed matematyką. W naszym magazynie było również o modzie. Ale to nie wszystko. Mówiliśmy również o historii Krasnego Stawu oraz o historii Muzeum Regionalnym w tym miasteczku. To już naprawdę wszystko w naszym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami. Polecam kolejne nasze magazyny. Zapraszam do ich słuchania. Warto też odwiedzać naszą stronę internetową zamośćsk.pl. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w kolejnych magazynach Zamojskiej Eski. Bądźcie z nami.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sowa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o krwiodawstwie. Przejdziemy się też szlakiem figurek leśmianowskich.
2: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Krew to życiodajny płyn, którego nie można wyprodukować w laboratorium. Jest bardzo cenny, bo może uratować życie nie jednej, ale wielu osób. W Zamościu działa Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tam można się zgłosić i oddać swoją krew. O idei krwiodawstwa i o tym, jak zostać krwiodawcą, powiemy już teraz. Naszym gościem jest Anna Mika, kierownik oddziału terenowego w Zamościu, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pani kierownik, kto może oddać krew?
3: Krwiodawcą może być osoba zdrowa w wieku od 18 do 60 lat. Osoba zdrowa to znaczy, u której nie występują żadne objawy infekcji, nie występują choroby przewlekłe, która nie stosuje na stałe leków, która nie przeszła w życiu wirusowego zapalenia wątroby typu B, typu C, nie stwierdzono zakażenia wirusem HIV, nie występują żadne inne choroby infekcyjne. Taka osoba musi spełnić szereg wymagań, które są szczegółowo opisane na stronie RCKiK Lublin w zakładce Kto może oddać krew lub też na stronach internetowych krwiodawców. Pierwszym warunkiem jest odpowiednie przygotowanie się do oddania krwi, a więc w dniu poprzedzającym planowaną donację należy spożywać ubożność

0: ubogotłuszczowe posiłki, na kolację również ubogotłuszczowy posiłek, wypić większą ilość płynów, oczywiście nie spożywać na 2 dni przed planowaną wizytą w oddziale terenowym, czy też w RCKiK alkoholu, przyjść po przespanej nocy, być wypoczętym, zgłosić się do placówki, gdzie pobierana jest krew z dowodem osobistym po zjedzonym śniadaniu ubogotłuszczowym i po wypiciu odpowiednio dużej ilości płynów. Pierwszym warunkiem, który kwalifikuje dawcę, to jest poziom hemoglobiny. Badamy to przed kwalifikacją do donacji. U kobiety musimy uzyskać wartość hemoglobiny powyżej 12,5 g w decylitrze, u mężczyzny powyżej 13,5 g w decylitrze. I kolejny etap to jest już kwalifikacja do oddania krwi, która odbywa się na podstawie uzyskanych poprzednio wyników badań oraz na podstawie ankiety wypełnionej po zgłoszeniu się do oddziału. Na podstawie ankiety, wyników badań i wywiadu lekarskiego osoba jest zakwalifikowana do oddania krwi pod warunkiem, że oddanie krwi nie spowoduje żadnych negatywnych wpływów na zdrowie dawcy, ale też krew pobrana od tej osoby nie będzie bezpieczna dla biorcy składników, które wytworzymy z tej krwi. Po zakwalifikowaniu osoba oczekuje na wezwanie do pobrania. Pobieramy krew pełną lub też składniki krwi, mianowicie osocze metodą automatyczną i krwinki płytkowe metodą automatyczną. Pobór krwi pełnej o objętości 450 ml trwa maksymalnie do 10-11 minut, ale z reguły proces sam trwa 5-6 minut rutynowy. Zabieg plazmaferezy jest troszeczkę dłuższym zabiegiem, gdyż pozyskujemy tutaj tylko osocze, pozostałe elementy są zwrotnie zwracane dawcy. Trwa około 30-40 minut. Najdłuższym procesem jest zabieg tromboferezy, który trwa nawet do godziny.
1: Pani kierownik, czy oddawanie krwi boli?
0: Oddawanie krwi nie boli. Jest to tylko odporność na wkucie igły do żyły. Niejednokrotnie już Państwo macie doświadczenie z pobieraniem krwi, chociażby do badań analitycznych. I tak to się u nas odbywa. Różnica jest tylko taka, że do pobierania krwi stosujemy grubszą nieco igłę. Ale to tylko jest ten krótki moment wkucia do żyły dawcy. Oczywiście w przypadku zabiegów tromboferezy zabieg może troszeczkę być uciążliwy ze względu na czas trwania, ale Państwo znajdujecie się na fotelu, leżycie wygodnie, a samo urządzenie sobie pracuje z Państwa krwią. Do zabiegów plazmaferezy czy tromboferezy są kwalifikowane osoby, które już kilkakrotnie oddawały krew pełną. Przy pierwszym zgłoszeniu się do oddawania pobieramy tylko krew pełną. Przy kolejnych donacjach po bezpiecznym oddaniu pierwszej donacji możemy kwalifikować do zabiegów plazmaferezy czy tromboferezy.
1: Pani kierownik, czy po oddaniu krwi przysługują nam dni wolne w pracy?
0: Tak, oczywiście pobranie jednej jednostki krwi pełnej czy wykonanie zabiegów aferez automatycznych wiąże się z utratą kalorii i z osłabieniem niewielkim organizmu, szczególnie po oddaniu krwi pełnej, kiedy pobieramy wszystkie komórki krwi znajdujące się w naszym krwiobiegu, a regeneracja krwinek czerwonych po oddaniu krwi trwa około miesiąca. Szczególnie osłabienie można odczuwać w dniu donacji, w pierwszym dniu donacji krwi pełnej, dlatego też dawcy przysługuje 2 dni po oddaniu każdego składnika krwi. Pierwszym dniem jest dzień donacji i drugi, kolejny dzień również jest dniem wolnym dla krwiodawcy.
1: Pani kierownik, jakie grupy krwi są najbardziej potrzebne?
0: Zapotrzebowanie na składniki krwi w poszczególnych grupach krwi jest dość zróżnicowane. W naszej populacji najwięcej osób posiada grupę A, RH+ i 0 RH+. I tych biorców w tych grupach mamy najwięcej, jak też i dawców w tych grupach mamy najwięcej. Ale paradoksalnie największe problemy z realizacją zamówień ze szpitali mamy w zakresie zabezpieczenia w koncentraty krwinek czerwonych grup RH ujemnych, czyli 0 minus A minus

0: I notorycznie przez cały rok borykamy się z niedoborami krwi właśnie w tych grupach. W związku z tym regularnie dawcy o tych grupach otrzymują SMS-y z prośbą o zgłaszanie się i oddawanie krwi. Tylko 7% populacji polskiej posiada grupę RH, 0 RH ujemną. Natomiast jeśli w szpitalach naszych są pacjenci, kilku pacjentów z grupą RH ujemną i przygotowywani są do zabiegów, czy w trakcie zabiegów kobiety, podczas porodu, czasami również występują powikłania i wymagają transfuzji składników krwi, więc czasami są sytuacje, że nie mamy odpowiedniej ilości koncentratu krwinek czerwonych grupy 0 RH ujemnej. Stąd też bardzo nam na tym zależy, aby krwiodawcy z grupą RH ujemną oddawały krew pełną właśnie i regularnie przychodzili do oddawania krwi. Oczywiście, jeśli stan zdrowia na to pozwala.
1: Pani kierownik, komu najczęściej nasza krew jest potrzebna?
0: W obecnych czasach wraz z postępem technologii medycznych niestety paradoksalnie zwiększa się również ilość osób potrzebujących leczenia składnikami krwi, gdyż nie udało się dotąd otrzymać z żadnymi metodami, żadną technologią syntetycznych komórek. Udało się tylko metodami biologii molekularnej otrzymać niektóre białka, które wytwarza nasz organizm i te mają zastosowanie w medycynie, ale nie zastąpimy żadnymi lekami krwinek płytkowych, krwinek czerwonych. Dlatego też dla wielu jednostkach chorobowych jedyną możliwością uratowania życia człowieka, czy też wspomagania procesu leczenia jest właśnie zastosowanie tych komórek w leczeniu. W przypadku wystąpienia masywnych krwotoków, które wielokrotnie występują w następstwie wypadków komunikacyjnych, innych urazów, jako powikłanie w trakcie porodu, musimy bardzo szybko zareagować, aby pacjenta uratować poprzez właśnie przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych, czyli szybko musimy pacjentowi dostarczyć krwinek czerwonych, bo one po prostu są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych narządów. Musimy mieć w każdym momencie odpowiednią ilość poszczególnych grup krwi, aby właśnie w takich trudnych sytuacjach nagłych uratować pacjenta. No, gdyby nie krwiodawcy, gdyby te składniki nie były wytworzone z krwi pobranej od dawców, no, taki człowiek natychmiast by umarł. Jednorazowo należy to podkreślić, że podczas masywnych urazów, masywnych krwotoków nawet jeden pacjent musi otrzymać kilkanaście jednostek koncentratu krwinek czerwonych, czyli taką ilość dawców potrzebujemy, żeby zabezpieczyć pacjenta do jednej transfuzji. A niejednokrotnie nie kończy się to tylko na jednej transfuzji. Taki pacjent po dobie, po dwóch, trzech dobach wymaga kolejnych transfuzji. Również należy podkreślić fakt, że osoba, która oddaje krew pełną, pomaga jednocześnie trzem różnym pacjentom, gdyż z krwi pełnej otrzymujemy koncentrat krwinek czerwonych, otrzymujemy osocze i koncentrat krwinek płytkowych i te trzy różne składniki są przetaczane trzem różnym pacjentom. Najczęściej jednostki chorobowe, które wymagają przetoczenia składników krwi, to są właśnie masywne krwotoki, o których już wspomniałam, ale też niedokrwistości. To jest przygotowanie pacjenta do planowanych zabiegów operacyjnych. Wiele zabiegów chirurgicznych, kardiochirurgicznych nie może się rozpocząć bez zabezpieczenia odpowiedniej ilości koncentratów krwinek czerwonych. Pacjenci leczeni metodą chemioterapii, a więc pacjenci onkologiczni, również są regularnymi biorcami składników krwi, gdyż metoda leczenia powoduje uszkodzenie tych komórek i my musimy uzupełnić poprzez przetaczanie składników krwi tym pacjentom. Zabiegi kardiochirurgiczne wymagają zabezpieczenia bardzo dużej ilości koncentratu krwinek czerwonych, również kilka czy nawet kilkanaście jednostek do jednego zabiegu. Niektóre zabiegi okulistyczne wymagają zabezpieczenia, uzupełnienia poziomu płytek u pacjenta w koncentraty krwinek właśnie płytkowych, które też pozyskujemy, wytwarzamy z krwi pobranej od dawcy, czy też preparaty pobrane metodą tromboferezy od pacjentów. Transfuzje uzupełniające u noworodków, transfuzje wymienne u noworodków, czy transfuzje dopłodowe, to przecież

0: też jedyny sposób wyleczenia i pomocy tym dzieciom to jest właśnie przetłuczenie składników krwi różnych, czy to koncentratu krwinek czerwonych, czy koncentratów krwinek płytkowych. Nawet wydawać by się mogło, że czasami banalny, bardzo prosty zabieg laryngologiczny czy inny może wystąpić z powikłaniem, którego następstwem jest konieczność uzupełnienia ubytku krwi czy innych składników naszej krwi. I tutaj też jedyną pomocą to jest transfuzja tych składników, czyli pomoc krwiodawcy. Na szczęście w ostatnich latach, no muszę powiedzieć, że pracujemy spokojnie, gdyż akcje promocyjne, informacje w społeczeństwie spotykają się naprawdę z gorącym i życzliwym odzewem ludzi. Ludzie chętnie przychodzą, pozyskujemy nowych krwiodawców pierwszorazowych, którzy później już stają się regularnymi, przychodzą do nas regularnie. I nawet w okresie letnim, w okresie wakacyjnym, urlopowym też w tym okresie nie stwierdziliśmy jakichś zagrożeń w zabezpieczenie szpitali w składniki krwi. Mieliśmy odpowiednią ilość dawców z wyjątkiem właśnie koncentratów RH ujemnych, czyli 0 i A. I tutaj, jak już wspomniałam, cały rok borykamy się z niedoborami, aczkolwiek na SMS-y, na prośby nasze dawcy reagują i szybko nam uzupełniają te niedobory, które już w naszej ocenie są niebezpieczne. Natomiast należy podkreślić, że pacjenci hospitalizowani od wielu lat są zawsze bezpieczni, zabezpieczeni w składniki krwi, gdyż jeśli nasze regionalne centrum krwiodawstwa ma okresowe, krótkie niedobory, w danej grupie krwi następuje wymiana między regionalnymi centrami krwiodawstwa w Polsce, więc pacjent może być bezpieczny na każdym oddziale, ale oczywiście nie zwalnia to pacjentów, którzy są przygotowywani do zabiegów planowanych, żeby starali się wśród swojej rodziny, znajomych prosić zdrowe osoby o oddawanie krwi, gdyż istnieje tak zwane dawstwo rodzinne. Osoba, która z intencją dla konkretnej osoby chce oddać krew, zgłasza taką informację przy rejestracji. I w takiej sytuacji, nawet przy niedoborach okresowych składników w danej grupie krwi, taki pacjent na pewno nie będzie musiał mieć przesuniętego zabiegu operacyjnego, planowanego, na który czeka bardzo długo. Więc cały czas nasza prośba, apel, żeby pacjenci również zaangażowali się w promowanie, mobilizowanie swojej rodziny do oddawania krwi przed swoim zabiegiem.
1: Pani kierownik, a czy krew właśnie z centrum zostaje przewożona do szpitali z naszego regionu?
0: Tak, w terenowym oddziale w Zamościu, jako jedynym poza Lublinem terenowym oddziałem w obrębie województwa lubelskiego, wytwarzamy składniki krwi, jak też i posiadamy bank krwi. I do nas spływają zamówienia z okolicznych szpitali, z różnych powiatów. Zaopatrujemy w składniki krwi dwa nasze szpitale zamojskie, no jako trzeci również Numet, ale również szpitale w Szczebrzeszynie, w Biłgoraju, w Hrubieszowie, w Tomaszowie, ale również w Chełmie. Nadwyżki składników krwi, jeśli takie są, oczywiście są przekazywane do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Luginie, które musi zabezpieczyć nieporównywalną ilość szpitali w składniki krwi.
1: Pani kierownika, kiedy nie możemy oddać krwi?
0: No również te zasady dyskwalifikacji są dokładnie opisane na stronach internetowych, o których wcześniej wspomniałam. Ogólnie należy powiedzieć, że nie mogą być krwiodawcami osoby, które są zakażone wirusami przenoszonymi przez krew, a więc wirusami HIV, wirusami powodującymi wirusowe zapalenie wątroby. Nie mogą to być osoby zakażone krętkiem wywołującym kiłę, ale też osoby, które aktualnie są zakażone innymi wirusami, w których występują objawy infekcji, osoby, które są chore onkologicznie, czy też u których stwierdzono wystąpienie choroby jakiejś hematologicznej, chorób przewlekłych, które stosują na stałe leczenie. Czasowa dyskwalifikacja jest związana również z zastosowaniem szczepionek, z wykonaniem tatuażu, z przebyciem zabiegu operacyjnego, z transfuzją składników krwi. Dokładne informacje są opisane na stronach internetowych.

0: kwiatowych. Osoba, która chce być krwiodawcą, musi być osobą zdrową. To jest bardzo ważne. Pobranie krwi było bezpieczne zarówno dla dawcy, jak i dla biorcy. Nikotyna nie rozpuszcza się we krwi. To jest tylko dyskomfort i przyczyna chorób płuc i górnych dróg oddechowych. Natomiast palacze oczywiście mogą oddawać krew, ale proponowałabym, żeby przed oddaniem krwi, powiedz, 2 godziny powstrzymać się od nałogu.
1: Pani kierownik, w jakich miesiącach najbardziej potrzebna jest krew?
0: Jest to związane znowu z naszymi zapasami, ilościami koncentratów krwinek czerwonych, czy też krwinek płytkowych w magazynach. W poprzednich latach właśnie okres letni, wakacyjno-urlopowy był związany z mniejszą liczbą krwiodawców zgłaszających się do oddania krwi, ale z drugiej strony my, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo pacjentów hospitalizowanych, wymagających transfuzji krwi w tym czasie, organizujemy więcej akcji terenowych poprzez dojeżdżanie do miejsc, gdzie organizatorzy nam zabezpieczyli i zorganizowali jakąś grupę ludzi, którzy chcą oddawać krew. To jest w miarę bezpieczne, natomiast nawet dzisiaj może być taka sytuacja, że będzie pacjent wymagający leczenia kilkoma jednostkami koncentratu krwinek czerwonych grupy 0-. W innym szpitalu będzie również taki pacjent i już będziemy mieć problem z zabezpieczeniem pacjenta w te składniki. Ale odkąd ja pracuję, to jest ponad 30 lat, nie było takiej sytuacji, żeby służba krwi nie zapewniła składnika, który uratuje życie pacjenta. Jeszcze żaden pacjent nie umarł w naszym centrum z powodu tego, że nie byliśmy w stanie zabezpieczyć tych składników dla pacjenta. Możecie się Państwo czuć bezpiecznie leczeni w naszych szpitalach, jeśli chodzi o zabezpieczenie w składniki krwi. Ambulansem, czyli samochodem zespołu ratownictwa medycznego, czy też karetkami pogotowia ratunkowego nie tylko są transportowani pacjenci. Już od pewnego czasu są dedykowane specjalne samochody z opisem krew, czy też transport krwi i te samochody również są uprzywilejowanymi samochodami. Odbywa się nimi transport składników krwi bezpośrednio do pacjenta, czyli z naszej ekspedycji, z naszego banku krwi do szpitala odległego nawet kilka czy kilkanaście kilometrów. Ten składnik musi być szybko dostarczony. Stąd też Państwo utorujcie drogę takiemu pojazdowi.
1: Pani kierownik, powiedz mi jeszcze, dlaczego warto dodawać krew? Dlaczego warto zostać krwiodawcą?
0: Warto, może dlatego, że to jest honorowe krwiodawstwo, że to jest potrzeba naszego serca, ze świadomością, że ktoś musi pomóc temu pacjentowi, któremu lekarz nie pomoże, ani farmacja nie pomoże, więc chcę, oddaję krew, bo wiem, że to jest życie, bo wiem, że ja mogę uratować to życie, nikt inny, tylko ja. Ja mogę potrzebować krwi w każdym momencie. Nie wiemy, kiedy trafimy do szpitala z urazem, z chorobą wymagającą transfuzji krwi, ale moja rodzina, moi najbliżsi też mogą być w każdej chwili biorcami składników krwi, dla których no, chciałabym, żeby była dostępna ta krew w każdym momencie, więc aby była ona dostępna nie tylko dla mnie kiedyś, dla mojej rodziny, ale też dla pacjentów, którzy dzisiaj wymagają transfuzji, chcę dzisiaj oddać krew. I zapraszam wszystkich, żeby, może w tych trudnych czasach to nie jest zbyt popularne, ale z potrzeby serca, tak zupełnie nie motywując żadnymi zyskami, przyjść i oddać tę krew. Satysfakcja jest ogromna po oddaniu krwi, ja również oddawałam krew. I wrażenia, i uczucie po oddaniu krwi naprawdę jest wspaniałe i człowiek chciałby po raz kolejny to przeżyć, po raz kolejny kogoś uratować. Świadomość warta jest tego działania.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Ja chciałabym serdecznie na koniec pozdrowić wszystkich krwiodawców i wszystkie osoby, które rozważają oddawanie krwi. Szanowni Państwo, abyśmy wszyscy byli zdrowi, abyśmy cieszyli się życiem i tym pięknym światem, jaki otrzymujemy. Zapraszam wszystkich do oddawania krwi.
2: SK Zamość.
1: Teraz zapraszamy Was do Zamość.

0: wyjścia na niezwykły spacer szlakiem figurek leśmianowskich. Małe figurki rozsiane są głównie po terenie Starówki. To różne postacie z utworów Bolesława Leśmiana. Szczegóły już teraz.
1: Nazywam się Barbara Bieganowska, jestem przewodnikiem po Zamościu i Roztoczu. Szlak figurkami z wierszy Leśmiana. Skąd ten Leśmian? No Leśmian mieszkał tutaj w Zamościu, więc trudno się dziwić, żebyśmy go pomijali. A że osoba jest mało znana, figurek jest sporo, turyści się pytają i zamościanie też, co to za figurki, skąd one się tu pojawiły. Tych figurek mamy już 7. Każda figurka jest taką interpretacją wierszy Leśmiana. Kilka lat temu był taki rok leśmianowski tutaj w Zamościu. Leśmian, siedzący na krześle na rynku wodnym między gałęziami kasztanowców, no przedstawiał bardzo sympatyczną postać, tak powiem. A w ogóle Leśmian mieszkał w Zamościu w centralce, w domu centralnym przez 12 lat. Mówi się, że przez ten czas Leśmian 4 lata był poza Zamościem. Pracował tutaj jako notariusz i mówi się, że nie kochał tej pracy. Nie kochał tej pracy, tak jak w różnych informatorach i biografii Leśmiana przeczytałam, że to była konieczność. Co prawda dobrze zarabiał, prowadząc tą kancelarię notarialną, bo utrzymywał żonę, dwie córki. No mógł sobie również pozwolić na to, żeby bardzo często wyjeżdżać poza granice Zamościa. Był człowiekiem chorowitym. Musiał się podleczyć. Chorował raz, że na płuca, a druga sprawa na serce. Więc trzeba było od czasu do czasu opuścić ten niezbyt przyjemny teren miasta Zamościa, gdzie no,

0: muzyki czy grającym na skrzypca, tylko o samym instrumencie, gdzie tam osoba, która miała grać na tych skrzypcach, bardzo się denerwowała, bo pękła struna, bo wypadły te skrzypce z rąk i tak dalej, i tak dalej. Także też taki tekst mówiący o, można powiedzieć, o takiej niemocy tego przyszłego muzyka, który ma te skrzypce opanować. Mamy Szewczyka Kuternogę. Dzieciom bardzo się ten wierszyk podoba, bo jak te fragmenty z tego wiersza dzieciom przytaczam, to one słuchają z otwartymi oczami, a poza tym mogą go wygłaskać, wyszlifować, także jeszcze trochę to będzie się błyszczał. No cóż, w tym wierszu jest mowa o Szewczyku Kuternodze, który pracuje, szyje sam z siebie, szyje buty dla Boga, żeby Bóg nie chodził na bosakach, o niebieskich obłokach. Także dzieciom się to podoba. Zresztą mnie osobiście też ten wiersz przemawia. Można to różnie interpretować, jako pochwałę pracy, pochwałę tej pracy, ciężkiej pracy szewca. Mamy jeszcze Znikomka, który znajduje się przy wejściu do Zamojskiego Domu Kultury, który został fundowany przez jedną z zamościanek, panią Igras. No, ona już odeszła do lepszego świata, więc taka pamiątka po niej pozostała. Została jeszcze figurka dziewczyny, która usytuowana jest w parku na jednym z przęseł mostowych. Także tych figurek jest w sumie 7. Jaka postać będzie w tym roku pamiętniona z wierszy Leśmiana, to jest jeszcze zagadka. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych wierszach Leśmiana? Że czytając te wiersze, wcześniej jeszcze jako bardzo młoda osoba, rzadko kiedy się zajmowałam czytaniem wierszy czy interpretacją według własnego zrozumienia. Najgłośniejszy to był ten wiersz w Malinowym Chruśniaku. Taki wiersz poświęcony namiętności, miłości. Pozostałe wiersze też mają bardzo dużo takich erotycznych informacji zakamuflowanych w takim czy w innym sposobie. Na przykład w wierszu Gady, gdzie te gady wysysają mleko z piersi kobiecych i ten wątek erotyzmu tam się przewija. W wielu wierszach się przewija ten wątek erotyzmu, natomiast są wiersze, które mówią o śmierci, o odchodzeniu. I te wiersze bardzo do mnie przemawiają teraz. Jeżeli miałabym cokolwiek polecić, komukolwiek polecić, to warto się zagłębić w te wiersze. Co prawda jest to język taki troszeczkę archaiczny, ciężko go zrozumieć, ale czytając kilka razy, zastanawiając, czy robiąc te przystanki tam, gdzie są te znaki interpunkcji, no możemy dużo tych treści odczytać. Szlakiem tych figurek warto przejść, wziąć sobie nawet wiersze Leśmiana.
1: Oczywiście, zachęcamy do szukania leśmianowskich figurek i być może uwieczniania ich na fotkach. Przypomnę, że w tym magazynie mówiliśmy o krwiodawstwie, mówiliśmy również o leśmianowskich figurkach. Dziękuję, że byliście z nami i zachęcam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Nie może Was zabraknąć.
2: Skazamość News.
1: Jeszcze raz więc zaczynamy magazyn radiowy Radia Skazamość. Violetta Tasowa, zapraszam do słuchania. W tym magazynie będzie o zbliżającym się tygodniu bibliotek, będzie o wielu propozycjach, które księżnica Zamojska przygotowała dla swoich czytelników. Powiemy też o tym, jak dobrze fotografować.
2: SK Zamość.
1: Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. Pod takim hasłem obchodzimy tegoroczny Tydzień Bibliotek, który od 2004 roku organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W Księżnicy Zamojskiej świętowanie zacznie się jak co roku imieninami patrona biblioteki. Szczegóły już teraz.
3: Witam serdecznie, dzień dobry. Dr Ewelina Lilia Polańska, dyrektor Księżnicy Zamojskiej. Przed nami wyjątkowy czas, bardzo intensywny, bardzo kolorowy i bardzo dużo będzie się u nas działo, ponieważ już przed nami Tydzień Bibliotek. Tym razem pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. I chcemy pokazać, że biblioteka jest otwarta na wszystkich. Też wydarzenia, które organizujemy, są dla różnych grup wiekowych. Staramy się także łączyć pokolenia. Bardzo chętnie przychodzą do nas dzieci, przedszkolaki, młodzież, ale także dorośli, seniorzy, starsi. Tutaj jesteśmy otwarci na wszystkich, ale też pokazujemy, że biblioteka już dawno przestała być tylko wypożyczalnią książek, a stała się takim ważnym miejscem, gdzie rozgrywają się wydarzenia kulturalno-edukacyjne, takim sercem miasta, można powiedzieć, gdzie się przychodzi, gdzie jest mnóstwo książek, życzliwa atmosfera, wspaniały zespół, bo wszyscy pracownicy i bibliotekarze i pracownicy staramy się, żeby każdy, kto przekroczy nasze progi, czuł się naprawdę jak w domu i to takim ciepłym domu pełnym książek. Mamy bardzo wiele do zaoferowania, przeróżne wydarzenia, nie tylko w tygodniu bibliotek dzieją się u nas, ale tak naprawdę każdego dnia, w każdym tygodniu coś się dzieje, czy to w siedzibie głównej na Kamiennej 20, czy w naszych 7 filiach na terenie Zamościa. Każdy

Muszę znaleźć coś dla siebie i tak naprawdę Książnica Zamojska imienia Stanisława Kostki-Zamojskiego jest taką przestrzenią, takim miejscem, gdzie możemy odkrywać bardzo, bardzo dużo. Przechodząc do naszego tygodnia bibliotek, zaczynamy bardzo mocno, bardzo uroczyście 8 maja na Kamiennej 20 w Galerii Ex Libris na drugim piętrze uroczyste podsumowanie roku czytelniczego. To są imieniny naszego patrona, to jest Dzień Stanisława, przecież nasz patron Stanisław Kostka-Zamojski, 12 ordynat i kolejny raz będziemy organizować te imieniny, ale ten dzień będzie też wyjątkowy i szczególny, ponieważ rozpoczynamy uroczyste obchody 105-lecia Biblioteki w Zamościu. Więc będzie się jeszcze bardzo, bardzo dużo działo, a 8 maja od godziny 16 na uroczystej gali chcemy podziękować wszystkim osobom,

organizowanych przez nas wydarzeniach, spotkaniach autorskich, wszystkim osobom, które współtworzą z nami tą przestrzeń Książnicy Zamojskiej. Ale także chcemy podziękować wszystkim naszym mecenasom, wspierającym nas instytucjom, firmom za to, że są, za to, że dzięki nim też możemy się rozwijać. Gala będzie szczególna, będzie oczywiście tort z okazji jubileuszu 105-lecia, różne nagrody, też wszystkiego nie będę zdradzać, ale także występy muzyczne uświetnią to jutrzejsze wydarzenie. Pani Maria Wojtyna, studentka Rynku Sztuki i Zarządzania w Kulturze, także praktykantka w Książnicy Zamojskiej razem z tatą Karolem Wojtyną będą umilać muzycznie tę galę i również wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury, to jest nasz sąsiad przez ścianę, będą uczestniczyć, oprawę muzyczną tworzyć, za co też dziękuję panu dyrektorowi, że mamy taką bardzo dobrą współpracę. Kolejny dzień, od razu po weekendzie 11 maja w poniedziałek, tym razem w naszej filii numer 7, Mediateka w Akademii na ulicy Akademickiej 8 w Zamojskiej Akademii Kultury w historycznym gmachu Akademii Zamojskiej odbędzie się, organizowane przez Książnicę Zamojską wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu, pierwsze Zamojskie Forum Bibliotekarzy. W tym roku będzie miało jeszcze taki charakter regionalny, ale już w przyszłym roku chcemy nadać mu rangę ogólnopolską. Teraz będziemy mieć hasło Biblioteka Otwarta na Wszystkich, które oczywiście komponuje się też z tym hasłem głównym Tygodnia Bibliotek Otwierasz, Odkrywasz. I tutaj zechcemy się pochylić nad różnymi tematami, nad tym, jaki jest stan bibliotek w Polsce, bibliotek publicznych, pedagogicznych w perspektywie ostatniego dziesięciolecia, co się zmieniło, co się polepszyło, a może gdzie jeszcze szukać zmiany, będą inspirujące wydarzenia, jak ta rola bibliotek, bo jednak 10 lat to jest niemało, jak się zmieniła w ciągu tego czasu. Postaramy się też odpowiedzieć na pytania, jak odpowiada na wyzwania współczesności w obszarze edukacji, w obszarze nowoczesnych technologii, także pracy z czytelnikiem. Będą również wystąpienia dotyczące biblioterapii, jak jest ważne też w takiej pracy bibliotekarzy, jak sobie radzić z różnymi cyfrowymi narzędziami w pracy bibliotekarza. To będzie miało też taki charakter szkoleniowy i to spotkanie, to nasze forum jest jakby dedykowane wszystkim, którzy chcą rozwijać takie nowoczesne, dostępne, otwarte biblioteki, w których można bardzo, bardzo wiele rzeczy odkryć i mamy też nadzieję, że dostarczy to spotkanie osobom przybyłym wielu inspiracji i do dalszej pracy w bibliotekach i również przybędą na nasze kolejne spotkania i będzie także możliwość zapoznania się podczas tego wydarzenia z ofertą nowości wydawnictwa naukowego PWN i tutaj mamy nadzieję, że to też rozszerzy swoje kręgi w przyszłych latach. Kolejny dzień i kolejne emocjonujące wydarzenia. 12 maja robimy coś, czego jeszcze nie było. Tym razem zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na godzinę 12:30, to jest wtorek 12 maja, Rynek Wielki w Zamościu. I proszę, żeby każdy zabrał ze sobą książkę. Można ją oczywiście wypożyczyć w Książnicy Zamojskiej, czy to na Kamiennej, czy w naszych filiach. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Zamościa, okolic, regionu, turystów, którzy wtedy będą. Chcemy promować czytelnictwo, pokazać, że Zamość czyta. Pod takim hasłem otwórz się z nami na książkę i to będzie flashmob. To są takie akcje niespodziewane, takie trochę sztuczne spotkania ludzi w jakimś miejscu publicznym i oni przez jakąś krótką chwilę wykonują wspólnie, wszyscy to samo, coś zaskakującego. Na przykład, nie wiem, wszyscy przez chwilę zamierają w bezruchu albo tańczą, a my chcemy zaproponować, że wszyscy czytamy, żeby pokazać, że czytanie jest trendy, rozwija wyobraźnię, pozwala wypocząć, niesie mnóstwo radości, ale też wiele pozytywnych rzeczy może się zdarzyć przy tym, jak czytamy. I chcemy pokazać, że książki łączą ludzi, niezależnie od wieku, pochodzenia, pokolenia i są też ważną częścią naszego codziennego życia. Stąd po raz pierwszy ta nasza akcja na Rynku Wielkim, ten flash mob, otwórz się z nami na książkę. I planujemy, też trzeba spełnić określone wymogi, żeby później spróbować po raz kolejny flash mob, jeszcze bardziej rozszerzyć tą akcję i spróbujemy startować do Księgi Rekordów Guinnessa. Kolejny dzień i kolejne wydarzenie to jest 13 maja. To jest dzień poświęcony dzieciom. Tak jak powiedziałam, biblioteka otwarta jest
na różne grupy wiekowe. I 13 maja zapraszamy do filii numer

7 do Mediateki w Akademii przy ulicy Akademickiej 8 i tam przybliżymy młodym uczestnikom temat edukacji finansowej. Gościem specjalnym takiego wydarzenia Biblioteka Bezpieczna na Bank będzie pan Paweł Rygielski. To jest postać niezwykle interesująca. Z jednej strony finansista, ale też poczytny autor książek dla dzieci i młodzieży, które są poświęcone edukacji finansowej. Na przykład zasłynął takimi poradnikami dla rodziców. Język pieniądza, czyli mamo, tato, porozmawiajmy o pieniądzach, zarabianiu i oszczędzaniu. Pisał też w taki przystępny sposób o języku finansów dla młodzieży. Stworzył też, współtworzył taką serię edukacyjną o finansach dla dzieci, między innymi Przygody Fenka. I uczy on ogólnie, jak rozmawiać o oszczędzaniu, o zarabianiu i też, żeby to wszystko było przyjazne dla dzieci, a potem dla tych młodych ludzi. Zostajemy tego dnia, 13 maja, nadal w Mediatece, w Akademii Zamojskiej, tym razem godzina 14. Będzie emocjonująco, ponieważ przeprowadzimy najpierw takie warsztaty, przybliżymy uczestnikom, no chyba, że ktoś będzie znał, ale to też można posiedzieć i posłuchać, bo zaraz powiem, będzie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Najpierw pokażemy zasady gry Quirkle, a później rozegramy turniej. Jeżeli ktoś lubi takie gry logiczne, rywalizację, ale przede wszystkim przyjemne spędzanie czasu, dobrą zabawę, to jest wspaniała propozycja dla wszystkich. To jest taka gra strategiczna, logiczna. Ona polega na układaniu takich drewnianych płytek z symbolami. One mają różne kolory. Nie chcę zdradzać wszystkiego, bo zapraszamy do Mediateki. Różne linie się układa. Zdobywa się też oczywiście punkty. No i w różnym wieku można naprawdę w to grać. To troszeczkę Scrabble przypomina, ale tutaj nie ma liter. Są troszeczkę inne zasady. I później odbędzie się oficjalny turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w Quirku. I właśnie w filii numer 7 Książnicy Zamojskiej w Mediatece. Można sprawdzić swoje umiejętności, albo przyjść się dobrze bawić, zobaczyć, na czym to w ogóle polega. I jeżeli ktoś zechce także powalczyć o awans do ogólnopolskiego finału. Na uczestników też czekają nagrody, które ufundowało wydawnictwo, które jest wraz z Książnicą Zamojską współorganizatorem tego wydarzenia. I dzień 14 maja, tym razem wracamy do siedziby głównej na Kamienną 20 do Książnicy Zamojskiej i po południu o godzinie 16 na drugim piętrze w Galerii Ex Libris, tam zwykle mamy spotkania autorskie, jeżeli odbywają się na Kamiennej, spotkamy się z zamojską pisarką, taki też akcent regionalny, panią Małgosią Mroczkowską, autorka bardzo poczytnych powieści obyczajowych, między innymi takie tytuły jak Galeria Spełnionych Marzeń, Tamten Dzień, A Kiedy Zasypie Nas Śnieg, ciekawe książki, twórczość też pokazuje emocje, relacje międzyludzkie, różne życiowe przełomy. Też pani Małgosia dzieli się taką swoją wielką pasją do literatury. Tydzień bibliotek jest bardzo ciekawy, ale tak jak powiedziałam, cały czas u nas coś się dzieje i także w maju, nie o wszystkich wydarzeniach powiem, bo jest też część takich wydarzeń stałych, które są w naszej ofercie, czy to są czwartki u Stanisława, czy to są spotkania o regionie w bibliotece, gdzie odkrywamy też Zamość, Zamojszczyznę, rozmawiamy z pasjonatami, z badaczami, z przewodnikami, z ludźmi, którzy kochają Zamojszczyznę, kochają to miejsce i tą przestrzeń, dzielą się też swoją pasją. Bardzo często autorzy poczytnych książek pokazują historię, kulturę, zabytki, wspaniałe dziedzictwo kulturowe tego regionu. Natomiast pod koniec maja będziemy obchodzić w bibliotece 25. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tym roku mamy takie hasło: czytanie, mądrość, siła. Myślę, że z tym się wszyscy zgodzimy, że bardzo wiele czytanie może pomóc. I 27 maja także na Kamiennej 20 w Galerii Ex Libris zaplanowaliśmy takie spotkanie o godzinie 10 dla dzieci. Różni zaproszeni goście, między innymi pan Mariusz Blicharz, w tej chwili pracownik Książnicy Zamojskiej, też przewodnik po Zamościu Roztoczu. Także ja będę tam uczestniczyła w tym spotkaniu i czytała. Będzie również gość specjalny, którego na razie nie zdradzimy. I będziemy czytać dzieciom wybrane utwory, ale także młodzi czytelnicy przeczytają utwory, które wybrali. I tego dnia zaplanowaliśmy, że to będzie taka kraina bajek, baśni, legend. I wszyscy, którzy tego dnia przyjdą, odwiedzą Książnicę Zamojską, będą na tym spotkaniu, to zapraszamy ich w strojach bajkowych. Z jakiej bajki tylko się chce, jakie bajki najbardziej lubimy. Natomiast 29 maja o godzinie 13, też w Galerii Ex Libris na Kamiennej 20, będzie spotkanie autorskie z panią Agnieszką Frączek. To jest taka bardzo popularna pisarka dla dzieci. Ona jest i poetką,

ale też doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, germanistką. Specjalizuje się też w leksykografii. I ona w swojej twórczości właściwie łączy taką zabawę z edukacją. Bardzo pięknie popularyzuje wiedzę o języku polskim w taki sposób bardzo przystępny. O różnych frazeologizmach też uczy. Książki logopedyczne, taką całą serię wydała. Wiersze, opowiadania o różnych zwierzętach, o kotach. Potrafi też łączyć i poczucie humoru, i naukę języka. I jej książki są bardzo chętnie czytane nie tylko przez dzieci, ale też przez dorosłych. Ona jest wielokrotnie nagradzana. I to spotkanie odbywa się w ramach takiego projektu Biblioteczna Odyseja, które jest dofinansowane ze środków miasta Zamość. I tutaj również będzie można na tym spotkaniu nabyć książki autorki, zdobyć autograf, porozmawiać. Myślę, że warto również przyjść na takie wydarzenie. Książnica Zamojska imienia Stanisława Kostki-Zamojskiego we współpracy z różnymi instytucjami, fundacjami, osobami organizuje różne konkursy. Chciałam bardzo serdecznie Państwa zaprosić na kolejną edycję konkursu U nas za stodołą. Konkurs na opowiadanie. W tym roku mamy już edycję 8. W ogóle pomysłodawcą tego jest pan Marek Farfos i głównym organizatorem Fundacja Ku Przeszłości z Wojsławic, a Książnica Zamojska współorganizuje. I zapraszamy. Do końca lipca można przesyłać wszystkie informacje, także na stronie Książnicy się znajdują, na Facebooku. Można przesyłać do końca lipca opowiadania science fiction, fantastyczne albo jakiś horror. Chodzi o to, żeby fabuła tego opowiadania rozgrywała się na polskiej wsi albo w jakimś miasteczku. Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań, narodowości, gdziekolwiek mieszkają. Będą tylko dwie grupy wiekowe, do 15 lat i od 15 lat do końca. Więc tak naprawdę wszyscy mogą wziąć w tym udział. Wymóg jest taki, żeby te prace wcześniej nie były publikowane nigdzie, ani w postaci papierowej, ani w postaci elektronicznej. I tak mniej więcej takie opowiadanie przysłane na konkurs nie może przekraczać 30 tysięcy znaków ze spacjami. To tak jest około 15 do 20 stron takiego znormalizowanego tekstu. I co jest ciekawe, jeden autor może przesłać maksymalnie 3 utwory, więc tutaj można i horror napisać, można i jakieś opowiadanie fantazy. Chcemy propagować twórczość literacką, która skupia się wokół takiej tematyki wiejskiej, ale też mamy nadzieję po raz kolejny być takim forum dla autorów, którzy na przykład nigdy wcześniej nie prezentowali swoich umiejętności, gdzieś tam pisali do szuflady, żeby też się odważyli, zachęcamy. I tutaj przysłali fantastyka, folklor, polska wieś, również zainteresowania historyczne, jakieś regionalistyczne. Chcemy promować talenty, które się pojawią i walory turystyczne, historię, kulturę. I myślę, że każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Gorąco zachęcam do udziału. Można zadebiutować, może być to debiut, ta praca później też nie tylko może zostać nagrodzona, ale też będą nagrody, ale może zostać także opublikowana. Myślę, że to jest warte, jeżeli ktoś tam pisze do szuflady albo w ogóle chce się odważyć, to mocno zachęcamy, bo tutaj mamy taką przestrzeń, że można zaprezentować te swoje prace, też wymyślić coś ciekawego, jeżeli kogoś folklor interesuje, gdzieś tam tematyka wiejska i lubi także fantazy, to w ciekawy sposób, co też pokazały poprzednie edycje, można to wszystko połączyć i powstają wspaniałe opowiadania, które czyta się z zapartym tchem. Serdecznie zapraszam także do udziału w konkursie, który jest adresowany dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla miasta Zamość, ale i dla całego powiatu zamojskiego. To jest konkurs Zamość i Zamojszczyzna. Wiem, skąd jestem, wiem, co znaczę. I ten konkurs polega na napisaniu kilkustronnicowego pamiętnika o dawnym Zamościu, o regionie zamojskim, o okolicy, co się kiedyś działo. Chcemy pokazać, jak to wszystko wyglądało. I tutaj chcemy też propagować i takie rozmiłowanie w przeszłości, w historii. Chcemy zachęcić młodzież do tego. Myślę, że dostrzega to także, ale żeby zwróciła uwagę na to piękno przeszłości, na to, co otacza, na dziedzictwo kulturowe, wspaniałe, długie tradycje, nie tylko samego Zamościa, ale i całej Zamojszczyzny. I ten konkurs jest współorganizowany przez kilka podmiotów, to jest Książnica Zamojska, ale to jest też Fundacja imienia dr Zygmunta Klukowskiego, która jest pomysłodawcą tego konkursu, drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej w Zamościu, także Archiwum Państwowe w Zamościu i tutaj patronat honorowy objął starosta zamojski, a także prezydent miasta Zamość. Udział w konkursie też mamy nadzieję, że zintegruje środowiska młodych, które piszą czasem do szuflady albo się trochę wstydzą, więc bardzo serdecznie zapraszamy i z Zamościa, i z terenu powiatu zamojskiego. Taki zapis pamiętnikarski. Mamy też nadzieję, że pomoże bardziej poznać, rozmiłować się w historii regionu.

0: regionu, w jego dziedzictwie, w zabytkach, w takiej przeszłości. Myślę, że też zwróci uwagę młodych ludzi, że wyrastamy z pewnych korzeni, że towarzyszy nam pewna tradycja. I prace konkursowe należy przesyłać, dostarczać do 10 września. Później nastąpi do końca października rozstrzygnięcie i będzie też taka gala podsumowująca. I ten konkurs został objęty patronatem honorowym starosty zamojskiego oraz patronatem honorowym prezydenta miasta Zamość. I tutaj mamy nadzieję, że też przyciągniemy młodych ludzi, którzy albo już interesują się przeszłością, albo właśnie zaczną i zechcą napisać taki krótki pamiętnik o tym, co się dawniej działo w regionie zamojskim, na naszej pięknej Zamojszczyźnie. Przewidziane są nagrody w tym konkursie, będzie też takie uroczyste podsumowanie, ale również publikacja. Jeżeli ktoś nigdy do tej pory nie publikował, to może się spodziewać, że te prace, które zostaną wybrane, nagrodzone, także się ukażą. Myślę, że to też dodaje takiego splendoru młodym ludziom, którzy zaczynają albo może już piszą i tutaj również można się zaprezentować. Bardzo podobnie też od stycznia organizujemy w Książnicy Zamojskiej Galerię Jednego Wiersza. To jest konkurs poetycki. Co miesiąc komisja konkursowa wybiera napisany przez młodzież jeden z wierszy i on jest prezentowany zarówno w naszych mediach społecznościowych, jak i na honorowym miejscu na Kamiennej 20, na sztaludze, w pięknych ramach oprawiony, jest także wystawiany. Chcemy popularyzować wśród młodzieży, wśród dzieci, młodych ludzi nie tylko czytanie, ale także tworzenie literatury, pisanie wierszy, pisanie pamiętników, w ogóle pisanie, bo to też później daje większą pewność siebie. Nieważne, czy piszemy wiersz, czy piszemy pamiętnik, czy to jest jakieś opowiadanie, ale rozwijamy w sobie takie umiejętności, które później przydadzą się także w takim życiu dorosłym, gdzie na przykład trzeba będzie napisać list motywacyjny, jakieś podanie, może coś innego, może to się przyda do pracy. I te zdolności władania piórem naprawdę bardzo mocno też rozwijają człowieka, tak jak czytanie, ale pomagają też w dorosłym życiu. Książnica Zamojska cały czas się rozwija. Staramy się być otwarci na wszystkie grupy wiekowe, na ludzi o różnych zainteresowaniach, pasjach, różne grupy wiekowe, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie u nas. I staramy się także rozwijać mocniej, więcej tą przestrzeń w internecie, media społecznościowe. Mamy i Facebook, mamy Instagram, mamy stronę internetową. Bardzo serdecznie zapraszam. Dużo się dzieje, naprawdę. I w książnicy, i w naszych filiach. To też ma odzwierciedlenie na przykład na Facebooku czy na Instagramie. Zapraszam serdecznie. Czasem nawet po kilka postów dziennie wstawiamy, bo jest tak dużo i nawet wszystkiego się nie zdąży wstawić, bo tutaj naprawdę są i spotkania autorskie, i spotkania o regionie w Bibliotece Czwartki u Stanisława. Różne zajęcia dedykowane dla dzieci, nie tylko puchatkowe spotkania, ale i inne. Naprawdę różne warsztaty, projekty edukacyjne. Bardzo, bardzo dużo się u nas dzieje i też pojawiły się, myślę, że część z Państwa już może widziała, jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam i zapraszam, na Facebooku filmiki, kręcimy tak zwane rolki od początku tego roku i staramy się pokazywać to, co się u nas dzieje, ale też zaczęliśmy od przybliżenia zarówno siedziby Biblioteki Głównej na Kamiennej 20, jak i wszystkich naszych 7 filii, opowiedzieć, gdzie się znajdują, w ogóle pokazać, jakie są godziny otwarcia, żeby też każdy mógł zobaczyć, zlokalizować tą bibliotekę w przestrzeni miasta. I każda z tych filii ma też taką wyjątkową ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych. Są spotkania z dziećmi i cykliczne bywają, i spotkania ze starszymi ludźmi. Realizujemy też taką ofertę książka na telefon, jeżeli ktoś nie może, ma trudności z poruszaniem się, czy trwałe, czy na przykład czasowe, czy jest osobą starszą, schorowaną, po prostu do nas dzwoni i my wychodzimy w przestrzeń miasta, bierzemy książkę, przychodzimy z tą książką, oczywiście nie tylko przynosimy, rozmawiamy, też bardzo się cieszę, że takie osoby są, ale też te osoby, co jest bardzo miłe, nam jako bibliotekarzom, pracownikom biblioteki dziękują, że czasami ta książka jest właśnie takim oknem na świat bardzo wyjątkowym. I tutaj staramy się też pokazywać na Facebooku, na tych naszych rolkach, te przeróżne aktywności, żeby też się dowiedzieć i co się u nas dzieje, i gdzie nas można znaleźć, odwiedzić, ale także o wydarzeniach planowanych pokazujemy. No i proszę Państwa, szykujemy też taką niespodziankę. To się wszystko okaże na gali 8 maja.
1: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie powiemy o fotografowaniu. Jak fotografować, jak dobrze fotografować. Porozmawiamy z Mirosławem Chmielem z Zamojskiej Grupy Fotograficznej.

0: gali 8 maja.
1: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie powiemy o fotografowaniu. Jak fotografować, jak dobrze fotografować. Porozmawiamy z Mirosławem Chmielem z Zamojskiej Grupy Fotograficznej. Zacznijmy od tego, od czego zależy dobre zdjęcie.
3: Od czego? Ja powiem tak. Prowadziłem dziesiątki warsztatów fotografii. Czy przeczytaliście instrukcję aparatu? Czytając instrukcję aparatu, naprawdę tam można wyczytać wszystko. Począwszy od tego, jak ten aparat obsługiwać, czyli który, jaki przycisk do czego służy, można przeczytać o programach w aparacie, które są. Są szczegółowo opisane. Jest też napisane, który program do jakich zdjęć należy wykorzystać. Poza tym różne, w każdej instrukcji są opisane różne typy fotografii, jakie można robić i może w skrócie, może nie bardzo szczegółowo, ale jest napisane, jak fotografować architekturę, jakie parametry wtedy ustawiać aparatu, jest napisane, jak fotografować krajobraz, jakie parametry aparatu, jak fotografować dziecko i tak dalej, i tak dalej. Także bym proponował jedną rzecz. Przeczytać instrukcję obsługi aparatu, który się kupiło. I na tych warsztatach, to z doświadczenia wiem, jak się zapytam, kto przeczytał instrukcję? Nikt. Przychodzą się uczyć fotografować, mają podręcznik, bo te instrukcje są dość obszerne i nawet nie zajrzą, nie przeczytają. A to jest naprawdę podstawa.
2: Czy można nauczyć się patrzeć fotograficznie?
3: Z tym patrzeniem to jest różno. Można się nauczyć na tych warsztatach, jak ja mówię, podstaw kompozycji. Czyli trójpodział, złoty punkt. Tego można nauczyć. Można przedstawić słuchaczom, jak to ma wyglądać. Ale naprawdę, tak szczerze, to trzeba mieć coś w sobie. Trójpodział i złoty punkt to są podstawy. I one są wykorzystywane od wieku w malarstwie. Także to nie jest tak, że dopiero to wymyślono. To są ogólne zasady, które należałoby stosować. Są od tego zawsze odstępstwa. I tutaj to już zależy od poczucia smaku samego fotografującego, jak on to sfotografuje. Tak samo kompozycja to nie tylko układ na zdjęciu przedmiotów czy rzeczy, także to układ barwy. Barwa jest bardzo ważna. I to plastycy powiedzą, zresztą panie też wiedzą jak najbardziej, że niektóre kolory się gryzą, jak się ubierają z sobą i się nie ubierze, wkładając sweterek taki, a spódniczkę inną, bo to nie pasuje do siebie. Tak samo jest i w zdjęciu. Trzeba po prostu umieć patrzeć i praktyki można nabrać odnośnie tej kompozycji trójpodziału i złotego punktu tam z biegiem czasu, ale trzeba mieć, jak to powiedziałem, jakieś poczucie smaku i poczucie piękna. Wtedy to się da, jak się razem połączy, powstaje dobry obraz.
2: Czy trudniej jest robić zdjęcia czarno-białe czy kolorowe?
3: Oj, trudniej. Trudniej z paru względów, bo trzeba umieć widzieć kolorowy świat w czerni i bieli. I tutaj, czy to poprzednio błona fotograficzna, czy teraz matryca aparatu fotograficznego, pewne kolory rejestruje w jednakowym, że tak powiem, odcieniu szarości. I tutaj na przykład czerwień i zieleń jest jednakowo w czerni i bieli rejestrowana. I teraz wyobraźmy sobie panią w czerwonej sukience stoi na tle zielonego krzewu. Ta sukienka zupełnie będzie taka sama w odcieniach szarości jak ten zielony krzew, więc w sumie to się wszystko rozmyje. Także tutaj trzeba umieć patrzeć na kolor w odcieniach szarości, umieć patrzeć, żeby te kolory były wydobyte odpowiednio i miały jakieś tam, kontrastowały między sobą, bo niektóre się zleją, zmyją i będą po prostu w tych samych odcieniach i nie do odróżnienia. Tutaj, jak poprzednio w tej fotografii analogowej, tej tradycyjnej, jak fotografowaliśmy na czarno-białym filmie, używaliśmy filtru, bo na przykład niebo wychodziło zawsze nie szare, tylko białe. Trzeba by było stosować filtry żółte, nawet pomarańczowe, żeby to niebo przyciemnić, żeby to nie była biała plama. Zieleń, żeby rozjaśnić, to się stosowało żółto-zielone, żeby to nie było za czarne. Żółto-zielone filtry i tak dalej. teraz no, przy zamianie na czarno-biały w programach graficznych można też te filtry zawsze też przesuwać, stosować no, w tych rozbudowanych programach graficznych, bo w tych takich amatorskich, prostych programach tego nie ma i tutaj właśnie to trzeba zwracać uwagę na te kolory, żeby się one nie pokrywały, jeżeli chodzi o odbiór fotografii czarno-białej.
2: Czy warto kupować drogi aparat, żeby zrobić dobre zdjęcie, czy

0: Dobre zdjęcie możemy zrobić zwykłym tanim aparatem.
1: Oj, zawsze ja powtarzałem i tutaj wielu też fotografów, którzy są, mają już doświadczenie, że to nie aparat, robi zdjęcie tylko człowiek. Naprawdę teraz te aparaty, nawet te najtańsze, są o wiele, wiele lepsze. Lepsze obiektywy mają niż te aparaty, które były w latach 80., nawet do 2000 roku. Są naprawdę i migawki doskonałe, są lepsze obiektywy. Także tutaj aparat nie musi naprawdę być bardzo drogi, żeby robić dobre zdjęcia. Tu jest, wszystko zależy od fotografującego. Jak on ten świat widzi, jak on po prostu co za zdjęcie zrobi, bo naprawdę inaczej widzi świat kobieta, inaczej mężczyzna, inaczej dziecko. Także tu

warunki doskonałe, są lepsze obiektywy. Także tutaj aparat nie musi naprawdę być bardzo drogi, żeby robić dobre zdjęcia. Tu jest wszystko zależy od fotografującego. Jak on ten świat widzi, jak on po prostu co za zdjęcie zrobi, bo naprawdę inaczej widzi świat kobieta, inaczej mężczyzna, inaczej dziecko. Także tu

0: kolorów. To wszystko jest naprawdę w instrukcji aparatu. Każda fotografia wymaga innego spojrzenia.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się w następnym.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zaczynamy magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym magazynie znajdzie się policyjny przegląd zdarzeń z 4 powiatów, będzie też o mediacji.
2: Eska Zamość.
1: Nasz magazyn rozpoczynamy przeglądem zdarzeń z powiatu biłgoreckiego, Krubieszowskiego, Krasnostawskiego i Tomaszowskiego. Szczegóły już teraz.
3: Starszy aspirant Joanna Klimek, oficer prasowy, komendanta powiatowego policji w Biłgoraju. Do policjantów zgłosił się 45-letni mieszkaniec naszego powiatu, który został oszukany podczas internetowej transakcji. Mężczyzna ten na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych wystawił na sprzedaż felgi. Bardzo szybko skontaktowała się z nim za pośrednictwem popularnego komunikatora osoba zainteresowana kupnem. Następnie po ustaleniu szczegółów podesłała mu link, który niestety mężczyzna otworzył. Został wtedy przekierowany na stronę łudząco podobną do strony znanej firmy kurierskiej, gdzie znajdowały się dalsze instrukcje dotyczące rzekomej transakcji. Po skorzystaniu z tego linku okazało się, że z jego konta zostały wypłacone pieniądze w kwocie ponad 4,5 tysiąca złotych. Apelujemy, aby podczas transakcji pieniężnych lub kontaktów telefonicznych dotyczących wpłat zachować szczególną ostrożność. Przypominamy, że jeżeli nieznajoma osoba podsyła nam link, który przekierowuje nas na stronę, gdzie mamy podać dane swoje lub dane do płatności, nigdy nie należy tego robić. Zachowujmy zdrowy rozsądek i pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W czwartek 30 kwietnia policjanci zostali skierowani na jedną z biłgorajskich ulic, gdzie miało dojść do pożaru. Podczas akcji gaśniczej strażacy w jednym z pomieszczeń ujawnili nadpalone ludzkie zwłoki. Na miejscu znajdowały się 3 osoby, byli to dwaj mężczyźni w wieku 65 i 42 lat, a także 43-letnia kobieta. Wszystkie te osoby były nietrzeźwe i zostały zatrzymane. Czynności na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora. Policjanci rozpoczęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia. Na podstawie zgromadzonego materiału śledczy wstępnie ustalili, że w domu, w którym doszło do tragedii, spożywany był alkohol. W pewnym momencie 42-latek zaatakował 61-latka, bijąc go po ciele. Następnie spowodował pożar. Doszło do rozprzestrzeniania się ognia. Niestety 61-latek nie przeżył tego zdarzenia. Decyzją prokuratora jego ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań. 42-latek został doprowadzony do biłgorajskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna ten w przeszłości był wielokrotnie notowany i karany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełniony czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzorowane jest przez prokuraturę rejonową w Biłgoraju. Do posterunku policji w Tarnogrodzie zgłosiła się 37-latka, która poinformowała policjantów o tym, że ktoś ukradł jej rower. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę pod jednym z bloków w Tarnogrodzie. Wartość tego jednośladu wyceniła na kwotę 2000 zł. Policjanci udali się w rejon, w którym doszło do kradzieży. W toku czynności ustalili, że sprawcą może być 32-latek z Tarnogrodu. Udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie na posesji ujawnili skradziony jednoślad. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, twierdząc, że jego rower jest zepsuty, a on nie chce chodzić na piechotę. Poszkodowana kobieta zyskała swoją własność, natomiast 32-latek odpowie za kradzież. Grozi mu kara do nawet 5 lat pozbawienia wolności.
1: Teraz przegląd z Krasnego Stawu, mówi rzecznik prasowy krasnostawskiej policji, podkomisarz Anna Huszczo.
4: Kryminalni, realizując operacyjne ustalenia, dokonali przeszukania pomieszczeń i pojazdu należących do 38-letniego mieszkańca gminy Sienica Różana. W jego trakcie policjanci ujawnili i zabezpieczyli blisko 700 gramów substancji psychotropowych i środków odurzających, w tym amfetaminę, marihuanę i mefedron. Ujawnili także uprawę marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza 32 tysiące złotych. Policjanci zabezpieczyli również kilka telefonów komórkowych oraz gotówkę. Podczas interwencji 38-latek nie stosował się do poleceń i naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do komendy, gdzie wykonywano z nim dalsze czynności. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, posiadania środków odurzających, uprawy konopi innych niż włókniste oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

0: dusze. Prokurator zawnioskował o tymczasowy areszt. O dalszym losie 38-latka zdecyduje sąd. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Zagroda w gminie Sienica Różana. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni mieszkaniec Zamościa, kierując samochodem osobowym marki Alfa Romeo, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, następnie przejechał nad rowem i uderzył w drzewo. W chwili zderzenia miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. 35-latek przewoził dwoje pasażerów, 33-latka oraz 18-latkę. W wyniku wypadku kierowca doznał najpoważniejszych obrażeń. Został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Lublinie. Podróżujący z nim pasażerowie również odnieśli obrażenia. Jak wykazało badanie na zawartość alkoholu w organizmie, oni również byli nietrzeźwi. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań. Policjanci zatrzymali ponadto kierującemu prawo jazdy. Okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane.
0: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 1 maja po godzinie 18 w miejscowości Izbica. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 44-letni mieszkaniec gminy Izbica, kierujący samochodem BMW, nie zachował należytej ostrożności i na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 10-letniego chłopca, który przechodził przez jezdnię, przeprowadzając rower. Chłopiec został przewieziony do szpitala w Kresnym Stawie. Po przeprowadzonych badaniach lekarz stwierdził, że nie doznał on poważnych obrażeń i został wypisany do domu. Kierujący po potrąceniu chłopca odjechał z miejsca zdarzenia, lecz szybko został ustalony przez policjantów. Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Wykonano również badania retrospekcyjne, które wskażą, jakie było stężenie alkoholu w jego organizmie w chwili zdarzenia. Okoliczności tego zdarzenia będą teraz szczegółowo wyjaśniane.
1: Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu oszustwa. Zgłaszający poinformował, że idzie za mężczyzną, który chwilę wcześniej odebrał pieniądze od jego sąsiadki i próbuje oddalić się z miejsca. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Gdy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, jeden z podejrzanych oddalił się, natomiast drugi został zatrzymany. Okazał się nim 20-letni obywatel Włoch. W wyniku intensywnych działań w krótkim czasie zatrzymano także drugiego mężczyznę, 22-letni obywatela Ukrainy. Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawcy działali metodą na policjanta i na prokuratora. Najpierw oszust skontaktował się telefonicznie z 73-letnią mieszkanką Kresnego Stawu i przedstawiając się jako prokurator, poinformował, że oszczędności seniorki są zagrożone i należy je wypłacić oraz przekazać kurierowi działającemu na zlecenie policji. Seniorka przekazała mężczyznom 15 tysięcy złotych. Po tym, gdy sprawcy odebrali pieniądze, zostali zaczepieni przez czujnego sąsiada. Zaskoczeni sytuacją, zdecydowali się oddać pieniądze i zaczęli uciekać, co zostało natychmiast zgłoszone na numer alarmowy. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że zatrzymani mogą mieć związek z podobnymi przestępstwami na terenie Świdnika, Zamościa oraz Lubartowa. Łączna suma strat poniesionych przez pokrzywdzonych przekracza 180 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty oszustwa i jeden z nich odpowie również za posiadanie środków odurzających, które zostały ujawnione w aucie. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt. Najbliższe 3 miesiące spędzą w tymczasowym areszcie. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Teraz przegląd z powiatu chrubieszowskiego.
3: Aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Chrubieszowie. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Trzeszczany. Policjanci z miejscowego posterunku zauważyli na drodze publicznej jadących dwóch rowerzystów, którzy dość chwiejnie jechali na swoich jednośladach. Dodatkowo na widok nadjeżdżającego radiowozu zeskoczyli z rowerów. Policjantom to zachowanie wydawało się dość dziwne. Postanowili sprawdzić stan trzeźwości obu panów. Jak się okazało, 43-latek miał 2,6 promila alkoholu w organizmie, a jego 50-letni kompan ponad 1,5 promila. Obaj to mieszkańcy gminy Trzeszczany. Policjanci sporządzili stosowną dokumentację i poinformowali cyklistów, że sporządzą wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyźni prowadzili

Wchodząc w rowery, udali się do swoich domów. Po około godzinie od zdarzenia ci sami policjanci znowu zauważyli tych samych mężczyzn jadących rowerami. Kiedy ich zatrzymano, ponownie tłumaczyli, że jadą do bankomatu, aby wziąć pieniądze i zakupić alkohol. Policjanci przekazali sprawę z wnioskiem o ukaranie do sądu. Przypominamy, że kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości powyżej 0,5 promila to wykroczenie zagrożone karą aresztu od 5 do 30 dni lub grzywny nie niższej niż 2,5 tysiąca złotych, a często do 5 tysięcy złotych. Stan po użyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila grozi mandatem minimum 1000 zł. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Chorodło. Jak wynika z ustaleń, do domu 39-letniego

1000 zł, a często do 5000 zł. Stan po użyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila grozi mandatem minimum 1000 zł. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Chorodło. Jak wynika z ustaleń, do domu 39-letniego

0: samego dnia policjanci zatrzymali obu mężczyzn, którzy trafili do policyjnego aresztu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Do zdarzenia doszło w miejscowości Strzyżów. Policjant hrubieszowskiej drogówki pełnił służbę z funkcjonariuszem Straży Granicznej z Hrubieszowa. Podczas wspólnego patrolu zauważyli motoryzację, który wyjechał spod miejscowego sklepu wprost przed nadjeżdżający oznakowany radiowóz policyjny. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić stan trzeźwości kierowcy. Jak się okazało, 39-letni mieszkaniec z gminy Chorodło miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z tym funkcjonariusze poinformowali kierującego, że zostanie wszczęte postępowanie w kierunku artykułu 178a paragraf 1 kodeksu karnego, czyli kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Motorower został zabezpieczony, a kierowca trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie przed sądem. Według przepisów kodeksu karnego za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: W tej części naszego magazynu przegląd z powiatu tomaszowskiego.
2: Młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Tomaszowie Lubelskim. Ustalamy sprawców oszustwa metodą na lekarza, w wyniku którego seniorka z powiatu tomaszowskiego straciła 45 tysięcy złotych. Do 92-letniej mieszkanki powiatu tomaszowskiego na numer stacjonarny zadzwonił oszust, podający się za pielęgniarkę. Kobieta poinformowała seniorkę, że jej syn jest ciężko chory i przebywa w szpitalu. Pomóc miał mu bardzo drogi lek sprowadzony z zagranicy. Seniorka w trosce o życie i zdrowie swojego syna zgodziła się przekazać wszystkie pieniądze, które posiadała. Następnie rozmowę z seniorką miał kontynuować ordynator szpitala. Wypytywał kobietę o biżuterię, złoto i kosztowności, ponieważ pieniądze mogły nie wystarczyć na zakup leku. W tle rozmowy seniorka miała słyszeć swojego syna, który błagał o ratunek. W efekcie kobieta przygotowała wszystkie swoje oszczędności i przekazała mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania. Tomaszowianka w ten sposób straciła 45 tysięcy złotych. Następnego dnia 92-latka skontaktowała się ze swoją córką, informując o całym zajściu. Dopiero wówczas zrozumiała, że padła ofiarą manipulacji i oszustwa. Ustalamy wszystkie okoliczności tej sprawy oraz apelujemy o rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Policjanci codziennie realizują wiele interwencji, które zgłoszone są za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Część z nich dotyczy zdarzeń drogowych, inne nieporozumień rodzinnych. Każde zgłoszenie mundurowi traktują poważnie. Zdarzają się również przypadki, kiedy urządzenia typu smart same wysyłają zgłoszenia do operatora numeru 112 poprzez funkcję alarm SOS. Tak było w przypadku 2 interwencji, które miały miejsce w minioną niedzielę i poniedziałek na terenie powiatu tomaszowskiego. W pierwszym przypadku otrzymaliśmy zgłoszenie, z treści którego wynikało, że mieszkaniec z gminy Tarnawatka znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Skierowani na miejsce policjanci zastali pod wskazanym adresem zaskoczonego mężczyznę, który nic nie wiedział o zgłoszeniu. Finalnie okazało się, że to jego zegarek wysłał komunikat do służb ratunkowych. Kolejna interwencja dotyczyła poważnego wypadku, jakiemu miał ulec właściciel telefonu, z którego otrzymaliśmy zgłoszenie. Również w tym przypadku zgłoszenie okazało się fałszywe, a mieszkaniec gminy Tomaszów Lubelski oświadczył, że telefon, który wysłał powiadomienie, wypadł mu i uszkodził się, wysyłając błędny komunikat o zagrożeniu pod numer alarmowy 112. Pamiętajmy, że angażując służby do fałszywych zgłoszeń, odbieramy pomoc tym, którzy jej naprawdę potrzebują. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji alarm SOS w telefonie lub zegarku, należy w ustawieniach wyłączyć funkcję automatycznego dzwonienia, a także przed każdorazowym włożeniem telefonu do kieszeni zablokować ekran startowy. W środę w godzinach popołudniowych dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Majdan Sielec w gminie Krynice doszło do zderzenia się 2 pojazdów. Skierowani na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 24-letni mieszkaniec gminy Krynice, kierujący Audi na prostym odcinku drogi, nie zachował bezpiecznej odległości od znajdującego się przed nim BMW i uderzył w jego tył. Do zdarzenia doszło w chwili, gdy 30-letnia mieszkanka gminy Rachanie, kierująca BMW, zatrzymywała się, widząc spadek

0: Zdającą na jezdnię gałąź. W wyniku zderzenia się pojazdów 30-latka trafiła do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących, byli trzeźwi. Mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny z Audi z uwagi na uszkodzenia pojazdu zagrażające bezpieczeństwu na drodze. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia i apelujemy o rozwagę na drodze. Pamiętajmy, że rozkojarzenie i nieuwaga za kierownicą mogą przyczynić się do powstawania groźnych w skutkach wypadków.
1: SK Zamość.
2: Teraz w naszym magazynie będzie o mediacji. Przypomnimy, że mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator, bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań w czasie trwania mediacji należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia. Szczegóły już teraz.
3: Teresa Renata Bodys, jestem sędzią koordynatorem do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Zamościu.
2: Powiedzmy pani sędzio, właśnie dokładnie, czym ta mediacja jest, dlaczego jest alternatywna, czym to polega?
3: Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu do procesu sądowego, tak jak sama nazwa mówi, to rozwiązujemy konflikt poza sądem. Rozwiązujemy konflikt poza sądem, ale doprowadzamy do zawarcia ugody przed mediatorem, która ma moc ugody sądowej. To jest taki walor, że nie musimy iść do sądu, nie musimy poddawać swojego procesu pod rozstrzygnięcie, czasami bardzo długotrwałe, sądowe, tylko możemy umówić się na rozwiązanie konfliktu przed mediatorem. I to jest taka istota, że mediacja ma charakter dobrowolny, mediacja ma charakter poufny i mediację prowadzimy przed profesjonalnym mediatorem, przed osobą, która ma odpowiednią wiedzę, która ma umiejętności mediacyjne, koncyliacyjne, która pozwala na wzajemne zrozumienie stron, na czym konflikt polega i pomaga, wspiera przy rozwiązaniu tego konfliktu, nadając takiej ugodzie formę ugody spisanej mediacyjnej, którą przedstawiamy do sądu do zatwierdzenia. Sąd bada pod względem prawnym, czy ugoda spełnia wszystkie wymogi i ją zatwierdza. Nie ma procesu dowodowego. Sąd tylko ocenia charakter takiej ugody i ugoda zatwierdzona przez sąd, albo taka, której sąd nadaje klauzulę wykonalności, ma moc ugody sądowej. Więc gdybyśmy chcieli ocenić, jakie walory ma ta alternatywna metoda do procesu sądowego, no to oczywiście po pierwsze to jest satysfakcja stron, że same rozwiązują swój konflikt. Ja często podczas rozpraw, tak jak każdy sędzia, nakłaniamy strony do ugody, bo mówimy, że kiedy strony same rozwiążą swój konflikt, to jest najlepsze rozstrzygnięcie. Lepsze od najlepszego wyroku, który jest zgodny z prawem, ale nie do końca uwzględnia wolę stron. Natomiast w ugodzie to jest satysfakcja stron, że one same zdołały rozwiązać swój konflikt, a jednocześnie przyjmują odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Bo skoro zobowiązaliśmy się wykonać, to my wykonujemy tę ugodę. Ugoda zatwierdzona na wypadek, gdyby strona wycofała się, chciała się wycofać w przyszłości, ma ten skutek, że podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Więc wycofanie się z zawartej ugody, tak jak wycofanie się z wyroku, czy tam próba podważenia wyroku prawomocnego, nie wchodzi w rachubę. Umówienie się stron przed profesjonalną osobą, przed mediatorem, przedłożenie do sądu do zaakceptowania, kończy spór, znosi spór, likwiduje spór. Wiemy, że ludzie przemieszczają się, mieszkamy w kraju, w Polsce, wyjeżdżamy za granicę, tam podejmujemy pracę, przemieszczamy się z rodzinami własnymi, tam zakładamy rodziny, rodzą się dzieci z obywatelami różnych narodowości i przyjeżdżamy do kraju, nie idziemy do sądu, tylko idziemy do mediatora, ale możemy taką ugodę realizować również za granicą, bo mediator polski jest mediatorem europejskim, tak jak sędzia polski jest sędzią europejskim, prokurator polski jest prokuratorem europejskim. Ugoda mediacyjna jest szybkim sposobem rozwiązania konfliktu.

konfliktu jest dużo tańszym od procesu sądowego rozwiązaniem konfliktu, bo nie prowadzimy postępowania dowodowego kosztownego. W sądzie przyjeżdżają strony, świadkowie, ponoszą koszty ze swoim stawiennictwem. Świadkowie domagają się zwrotu kosztów utraconego zarobku, kosztów dojazdu do sądu. Wiele spraw wymaga wywołania opinii biegłych. Opinie specjalistyczne są bardzo kosztowne. To są koszty, oprócz wniesienia opłaty od pozwu w sprawach cywilnych, kiedy by sąd mógł rozpoznać sprawę, to są te dodatkowe koszty bardzo istotne i nieporównywalnie wyższe od kosztów samej mediacji. Inny jest też czas, bo jak powiedziałam, na mediację poświęcamy przed mediatorem tyle czasu, ile potrzebujemy, by dobrowolnie się dogadać, mówiąc tak potocznie. Czasami potrzebujemy wsparcia jakiegoś specjalisty, na przykład w sprawach związanych z rozliczeniem jakiejś działalności firmy albo jakiejś umowy o roboty budowlane, więc może coś wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, ale to są koszty, też opinii inne niż koszty sądowe, bo kiedy sąd zleca opinię biegłemu, biegły wyznacza ramy wynagrodzenia, w jakich się decyduje przyjąć zlecenie sądu. Strony, jeśli same sobie wybierają poza sądem biegłego sądowego, bo mogą z takiego skorzystać przy ugodzie mediacyjnej, umawiają się z biegłym na zakres tej opinii, czasami inny niż sąd by wymagał, gdyby prowadził swój spór, i na cenę. Więc jest to zdecydowanie tańsze i zdecydowanie krócej trwające postępowanie rozwiązujące konflikt. Korzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach takich, gdzie decyzyjność stron jest istotą rozwiązania konfliktu. Może odpowiem, w jakich nie możemy. Nie możemy się umówić w sprawie karnej, gdzie podstawą aktu oskarżenia jest popełnienie przestępstwa. O popełnieniu przestępstwa, o jego charakterze, o wymiarze kary decyduje sąd. Nie można się umówić na rozwiązanie małżeństwa albo na separację małżeństwa, bo tutaj sąd musi zbadać przesłanki trwałości, zupełności rozpadu pożycia małżeńskiego i dobra małoletniego dziecka, jeśli jest. Natomiast we wszystkich innych sprawach strony mogą zdecydować się na mediację. Mogą się zdecydować na mediację w sprawach o alimenty, o opiekę nad dzieckiem, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, kiedy mówimy o szeroko rozumianych sprawach rodzinnych. We wszystkich sprawach ziemskich, sąsiedzkich, o wykonywanie prawa własności, współwłasności. Możemy się umówić na mediację w sprawach ze stosunku pracy. W sprawach karnych, które wymieniłam, że nie można, to nie można tylko w takim zakresie, jak powiedziałam, ale możemy się umówić na mediację, która będzie miała charakter naprawienia szkody, bowiem możemy toczyć proces karny i prowadzić postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia, czy oskarżony popełnił przestępstwo, jakiego rodzaju jest przestępstwo i jaką karę wymierzyć, ale możemy w trybie ugody mediacyjnej umówić się na sposób naprawienia szkody, by nie wywoływać odrębnego procesu cywilnego i by sąd karny mógł wykorzystać tę ugodę mediacyjną przy ocenie postawy oskarżonego i przy wymiarze kary. Więc ugoda mediacyjna nie wprost zastąpi cały proces karny, ale wesprze sąd karny w zakresie konieczności przeprowadzenia dowodów i pozwoli sądowi spojrzeć inaczej na oskarżonego, który przyznał się do popełnienia czynu, który na przykład w ugodzie przeprosił sprawcę, który
umówił się na sposób naprawienia szkody, czy to jest odszkodowanie za szkodę materialną, czy to będzie zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne z powodu jakichś obrażeń ciała, załóżmy przy wypadku komunikacyjnym. Natomiast w pozostałych innych sprawach taką ugodę można zawrzeć. I jeszcze chciałabym dodać, że są dwa tryby prowadzenia postępowań mediacyjnych we wszystkich kategoriach spraw. To jest tryb mediacji przedsądowej i tryb mediacji w toku trwających już postępowań sądowych. Bo jak zaznaczyłam na wstępie, mediacja ma charakter dobrowolny, strony muszą chcieć pójść do mediatora i strony mają prawo zadecydować o tym, kiedy z takiej mediacji skorzystają. Osoby, które mają taką wiedzę, a wiemy, że ta świadomość jeszcze jest mała, że to korzystanie z instytucji mediacji nie jest tak duże jak nasze oczekiwanie, ale decyzja stron dobrowolna o rozwiązaniu sporu, nie korzystając z drogi sądowej, to jest ten tryb najszybszy, najsprawniejszy, najlepszy, najskuteczniejszy i najtańszy. Ale strony mogą również zdecydować się na proces sądowy, na postępowanie przed sądem,

z instytucji mediacji nie jest tak duże jak nasze oczekiwanie, ale decyzja stron dobrowolna o rozwiązaniu sporu nie korzystając z drogi sądowej, to jest ten tryb najszybszy, najsprawniejszy, najlepszy, najskuteczniejszy i najtańszy. Ale strony mogą również zdecydować się na proces sądowy, na postępowanie przed sądem.

0: na każdym etapie. Przed sądem pierwszej instancji, na poziomie postępowania odwoławczego, w toku postępowania odwoławczego i wówczas sąd albo umorzy postępowanie, nie kontynuuje dalej, kiedy strony zawierają ugodę, albo rozstrzyga o części żądań, których strony nie objęły ugodą i wówczas sąd ogranicza swoje całe postępowanie dowodowe. Takie są korzyści płynące z możliwości skorzystania z tej alternatywnej metody do procesu sądowego.
1: Pani sędzio, powiedzmy jeszcze, w jakich sprawach najczęściej właśnie osoby decydują się na mediację, a w jakich jeszcze warto było, gdyby było?
0: Najczęściej ze sprawami dotyczącymi rozwiązania mediacji poza sądem występują małżonkowie albo opiekunowie w relacjach z dziećmi. To są sprawy o alimenty, to są sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka, to są sprawy o określenie kontaktów z dziećmi, z dzieckiem, wyboru szkoły. To są sprawy, które dotyczą stosunków sąsiedzkich już w sprawach cywilnych. Mało spraw jest z zakresu prawa pracy, ze stosunku pracy, być może mała wiedza albo mylna świadomość, że mamy nierównoprawne podmioty, bo jest pracownik i szef, ale sprawy jak najbardziej nadające się do mediacji. Lista mediatorów sądowych jest dostępna na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zamościu. Mediacja trwa tak długo, jak długo potrzebują strony dojścia do porozumienia. Z takich standardów prowadzenia mediacji, kiedy czytamy, to mówimy o 3-4 spotkaniach, by dać stronom czas do przemyślenia, do podjęcia jakiejś takiej decyzji niepochopnie, tylko mieć czas na przemyślenie. A każda sprawa jest inna, sprawy mają różny charakter, czasami skomplikowany, wymagający czegoś wyliczenia, bo mówiliśmy wcześniej, że czasami nawet zasięgnięcie jakiejś opinii specjalisty i takiej dojrzałości stron do rozwiązania konfliktu.
2: To wszystko w tym programie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Eska Zamość News.
4: Czas na zestawienie najważniejszych informacji z Zamościa i z regionu. Pora podsumować tydzień na Zamojszczyźnie. Monika Kowalewicz, kłaniam się i zapraszam. W Zamościu wróciło płatne parkowanie. We wszystkich strefach działają już parkomaty, jest nowy cennik i nowe lokalizacje, gdzie zapłacimy za pozostawienie auta.
5: Paweł Łagowiec, dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu. Wykonawca będzie odpowiedzialny, można powiedzieć, za całość warunków przedmiotu zamówienia, czyli ustawienie parkomatów, serwis parkomatów, obsługę, kontrol stref płatnego parkowania. Trzy strefy A, B i C. Strefa A obejmuje, można powiedzieć, ścisłe centrum, czyli przede wszystkim obszar Starego Miasta i jej bezpośrednie otoczenie. To tak zwana najbardziej obciążona część miasta, zarówno pod względem ruchu mieszkańców, jak i turystów. Strefa B obejmuje parkingi przy dawnej ubezpieczalni, przy ulicy Partyzantów, ulica Piłsudskiego przy Parku Miejskim i przy ulicy Połowiaków, dawna baza MZK oraz parking przy hubie komunikacyjnym naprzeciw budynku gminy. I w skład strefy C wchodzą parkingi przy ulicy Gminnej, Reja, Józefa Piłsudskiego, Kiepury oraz Zamkowa. Doszło 5 lokalizacji strefy płatnego parkowania. Są to parkingi na ulicy Zamkowej, na ulicy Kiepury, parkingi na ulicy Pełowiaków, czyli stara baza NZK i parking przy hubie komunikacyjnym oraz parking na ulicy Piłsudskiego. Jeśli chodzi o stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, strefa B i C są na jednym poziomie, można powiedzieć, czyli za pierwszą godzinę 3 zł, za drugą godzinę 3,50, za trzecią godzinę 4 zł i za każdą następną godzinę 3 zł. W strefie A za pierwszą godzinę zapłacimy 5 zł, za drugą godzinę zapłacimy 6, za trzecią 7,20 i za każdą następną godzinę 5 zł. Nowe parkingi zostały wprowadzone przede wszystkim po to, by uporządkować parkowanie w mieście i zwiększyć dostępność miejsc postojowych. W praktyce to oznacza większą rotację pojazdów. Kierowcy nie zajmują miejsc na cały dzień, tylko korzystają z nich krócej, co ułatwia zaparkowanie innym użytkownikom. Pierwsze pół godziny, 30 minut postoju jest bezpłatne raz na 24 godziny. Przy czym trzeba pójść do parkomatu, wziąć

0: bilecik, położyć go za szybą.
1: Jeśli chodzi o opłaty abonamentowe, mamy kilka rodzajów. Tutaj abonament dla mieszkańca strefy, czyli osoby, która zamieszkuje strefę, można powiedzieć mieszkaniec starówki, i to jest w strefie A 10 zł, w strefie B i C 8 zł za miesiąc. Abonament dla właścicieli, najemcy lokalu usługowego w strefie A 25 zł, w strefie B i C 20 zł. Abonament dla mieszkańca Zamościa z kartą Zamościanina, jeden miesiąc w strefie A 70 zł i w strefie B i C 30 zł. Abonament ogólnodostępny za jeden miesiąc w strefie A 360 zł, w strefie B i C 150 zł. I tutaj wyszliśmy naprzeciw instytucjom publicznym, uruchomiliśmy abonament.

0: koniec roku pociągi z Lublina do Warszawy mają kursować co godzinę. Zapowiedział to w stolicy naszego województwa wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To odpowiedź na ponad 40% wzrost liczby pasażerów na tej trasie w ciągu ostatnich 2 lat. Pojawią się też nowe bezpośrednie relacje z Lublina do Kielc, Częstochowy i Wrocławia. Zmiany odczuć mają także podróżni z Zamojszczyzny, zapowiada je wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
1: W przyszłym roku ważny dla nas punkt programu, bo będziemy mieli nowe pociągi produkcji nowosądeckiego Newagu, które obsłużą trasy w ramach tak zwanego programu kolei lokalnych społeczności. Na Zamojszczyźnie chcemy rozwijać połączenia z Hrubieszowa przez Zamość w kierunku Krakowa i też te połączenia będziemy rozwijać trasą taką alternatywną z Zamościa przez Lublin i dalej Lubartów, Parczew, Łuków i do Warszawy. To będą pociągi spalinowo-elektryczne, czyli takie możliwe do wykorzystania wszędzie tam, gdzie jest trakcja elektryczna, jedziemy z wykorzystaniem prądu, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, jedziemy z wykorzystaniem silnika diesla. Rozwój połączeń to jest dla nas ten punkt, bo mamy coraz więcej dobrej infrastruktury o dobrych parametrach. Teraz koncentrujemy się na tym, żeby było więcej połączeń. W Ministerstwie Infrastruktury to naturalnie te połączenia dalekobieżne, realizowane przez PKP Intercity, ale też ważne jest, żeby, i tutaj liczę na współpracę, żeby szczególnie połączenia w regionie, te służące do codziennych dojazdów, żeby one się rozwijały. To jest oczywiście w gestii pana marszałka. Ważne, żeby tu była synergia. Jedziemy szybko pociągiem dalekobieżnym, przesiadamy się na pociąg regionalny, jedziemy do Zamościa, jedziemy do Chełma, jedziemy do wielu innych miejscowości w regionie. Stąd stawiamy bardzo mocno na te działania takie podzielone na taką pracę u podstaw, o której często mówię, taką pracę organiczną, że jest już dobrze, ale chcemy, żeby było lepiej. I to jest związane z tą zwiększeniem liczby połączeń. Musimy myśleć o takich zupełnie nowych tematach w transporcie kolejowym. To jest przede wszystkim budowa nowej linii kolejowej Lublin-Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się kilka lat temu. Widzimy, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia. Zupełnie nową jakością to jednak jest budowa całkowicie nowej infrastruktury kolejowej. Na to też musimy stawiać.
0: Resort potwierdził plan budowy 17-kilometrowej linii dołącznej. Prace budowlane mają ruszyć na przełomie 2028 i 2029 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystają z tego połączenia w roku 2031.
2: SK Zamość.
0: 3 600 000 zł tyle miasto Zamość przeznaczy na przyszłoroczną edycję budżetu obywatelskiego Grodu Hetmana. Od poniedziałku przyjmowane będą propozycje inwestycji do realizacji. 2 240 000 to środki na działania na zamojskich osiedlach. Reszta pokryje duży projekt ogólnomiejski. Nabór wniosków od 11 maja do 12 czerwca składać się można w formie papierowej w biurze obsługi interesanta lub elektronicznie. Potrzebny do tego adres i więcej info macie na stronie zamojskiego ratusza. Wznowiono rozpoczęte jesienią prace remontowe kominów zabytkowego Podkarpia. Chodzi o gmach między ulicami Staszica Łukasińskiego, Grodzką i Grecką na Starym Mieście w Zamościu. To okazały późno-barokowy klasztor i szpital z kościołem Bonifratrów, ufundowany w 1657 roku przez biskupa Mikołaja Świrskiego, sufragana chełmskiego. Znajdują się tam mieszkania administrowane przez ZGL, mieszka w nich około 50 rodzin. Inwestycji w Grodzie Hetmana mamy zresztą więcej. Do 19 maja miasto Zamość szuka wykonawcy, który rozbuduje zieloną infrastrukturę. Ratusz zapowiada wielkie donice z cegły na rynku Nowego Miasta. Będą to 2 pojemniki z zielenią w formie donicy murowanej z cegły klinkierowej z miejscami odpoczynku w postaci zespolonych ławek. Wykonawca, który wygra przetarg, stworzy też miejsce wypoczynku z wykorzystaniem elementów zielonej infrastruktury na terenie zielonym nad Łabuńką. Od strony ulicy Weteranów ma to być pergola ze stolikiem i ławkami, huśtawka, stojak na rowery oraz kosze na śmieci. Do tego nowe nasadzenia, a ostatni element zadania to zazielenienie przystanku autobusowego przy Jana Pawła II. To elementy większego projektu o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Była to prawdopodobnie pierwsza taka operacja w Polsce. Zespół neurochirurgów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadził nowatorską, wielopoziomową endoskopową stabilizację kręgosłupa. Dzięki tej małoinwazyjnej technice operacyjnej 82-letnia pacjentka zaczęła chodzić już kilkanaście godzin po zakończeniu operacji. Wcześniej z powodu drętwienia nóg nie mogła przejść nawet krótkiego dystansu. Pacjentka cierpiała na krytyczne zwężenie kanału kręgowego, mówi profesor Cezary Grochowski, kierownik oddziału neurochirurgii Wojewódzkiego

0: szpitala specjalistycznego w Lublinie.
1: Etiologia tej stenozy była wieloogniskowa z uwagi na przerost okolicznych tkanek w okolicy rdzenia kręgowego i nerwów, jak również niestabilność wielosegmentowa wymagająca stabilizacji tego kręgosłupa. Z uwagi na wiek pacjentki i wielochorobowość zdecydowaliśmy się na operację metodą endoskopową, żeby zwiększyć bezpieczeństwo samej operacji, gdyż operacja w warunkach metody klasycznej jest bardzo obciążająca dla pacjentów, wiążąca się z dużą utratą krwi i z koniecznością odstawienia leków przeciwzakrzepowych. W przypadkach zabiegów endoskopowych nie jest to niezbędne, co przekłada się na znaczne bezpieczeństwo dla takiego pacjenta w przypadku, kiedy na przykład choruje na chorobę niedokrwienną z serca i jest zaopatrzona stentami. Czas zabiegu operacyjnego to wiąże się głównie z sprawnością operatora, natomiast na pewno inwazyjność takiego zabiegu jest dużo większa. W przypadku metody endoskopowej nie ma konieczności odcinania przyczepów mięśni od struktur kostnych kręgosłupa, co już na samym początku powoduje destabilizację tego kręgosłupa wynikającą z samej operacji. Tutaj dostęp do kręgosłupa znajduje się w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, także nie wymaga odcięcia mięśni od kręgosłupa, nacięcie jest małe. Znacznie mniejsza utrata krwi, znacznie mniejsze dolegliwości bólowe, pooperacyjne oraz dużo bezpieczniejszy sam zabieg. Zgodnie z moją wiedzą jest to pierwszy zabieg w Polsce wykonany na więcej niż jednym poziomie, czyli tak zwana wielopoziomowa stabilizacja kręgosłupa. Wynika to z czasu trwania tego zabiegu. One naprawdę mogą bardzo długo trwać i zazwyczaj nie wykonuje się ich wielopoziomowo. Kręgosłup złożony jest z kilkunastu, nawet kilkudziesięciu segmentów. Każdy segment składa się z dwóch trzonów oraz krążka międzykręgowego. W tym wypadku konieczność była wymiany dwóch takich krążków międzykręgowych oraz wprowadzenia implantów międzytrzonowych pomiędzy trzony kręgosłupa. Jest to zabieg zaawansowany technicznie, nie jest on zabiegiem popularnie wykonywanym, nawet i w Europie, natomiast stanowi duże zabezpieczenie dla pacjentów.
0: Takie zabiegi są szczególnie korzystne dla starszych pacjentów. Klasyczna chirurgia mogłaby być dla nich zbyt obciążająca, dodaje dr Bartłomiej Kulesza, neurochirurg.
2: Zabiegi endoskopowe mają dużo większą korzyść nad zabiegami klasycznymi. Wynika to z mniejszej traumatyzacji tkanek, no i szybszej pionizacji pacjentów. Jest to szczególnie korzystne dla pacjentów w starszym wieku. No myślę, że to jest pewien sukces. Proszę pamiętać, że wcześniej ci pacjenci wymagali dużych operacji, co się wiązało z dużą utratą krwi, z dużą traumatyzacją tkanek. Obecnie jesteśmy w stanie w mało inwazyjnym dostępie wykonać tak rozległy zabieg. Proszę pamiętać, że praktycznie 80% pacjentów na oddziałach neurochirurgii to są pacjenci wymagający operacji kręgosłupa. Społeczeństwo się starzeje, jest to choroba cywilizacyjna, no bo jest tych schorzeń coraz więcej. Jest duża liczba pacjentów, którzy wymagają takiej operacji. Społeczeństwo się starzeje, niestety kręgosłup jest narażony na dużo mikrourazów, no i z tego powodu może dochodzić do stenozy kanału kręgowego, czyli zwężenia tych struktur nerwowych. Tak wygląda nasze życie, że czasami te schorzenia kręgosłupa będą niestety nam towarzyszyły. Decyzja o operacji podejmuje lekarz, neurochirurg, także po konsultacji, natomiast oczywiście jak są dolegliwości bólowe lub jakieś ubytkowe objawy neurologiczne, czy niedowłady, albo utrudnione chodzenie, to powinien pacjent się skonsultować z lekarzem specjalistą.
0: Podczas zabiegu lekarze wykorzystali zaawansowaną wieżę endoskopową oraz system nawigacji kręgosłupa wspierany przez robotyczny tomograf śródoperacyjny. Pomogło im to w precyzyjnym wprowadzeniu śrub oraz implantów, które skorygowały krzywiznę kręgosłupa pacjentki. Zamojskie Kino zaprasza na spotkanie z podróżnikiem, kierowcą ciężarówki Dawidem Andresem. Opowie o swoich podróżach tirem, m.in. przez Amazonię.
3: Tomasz Eli, dyrektor Centrum Kultury Filmowej Strony w Zamościu. Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które wykracza poza ramy zwykłego seansu filmowego. Już 11 maja o godzinie 18 w ramach naszego cyklu spotkania z inspiracją gościć będziemy nietuzinkowego człowieka, Dawida Andresa. Większość Państwa może znać go zapewne z ekranów telewizorów jako uśmiechnięty tego kierowcy wielkiej ciężarówki, który z pasją odkrywa najdalsze zakątki Stanów, Australii, Afryki czy Wietnamu. Dawid to przede wszystkim człowiek o niezwykłym parcie ducha. Podczas naszego spotkania wrócimy do korzeni jego podróżniczej drogi, do wyprawy, za którą wraz z bratem otrzymał prestiżową nagrodę Kolosa. Opowie nam, jak to jest to pokonać tysiące kilometrów przez Andy i Amazonkę na specjalnie skonstruowanych rowerach wodnych. Nasz cykl spotkania z inspiracją otworzymy właśnie po to, by przybliżyć Państwu ludzi,

0: którzy mają odwagę realizować niemożliwe marzenia. Dawid Andres podzieli się z nami nie tylko opowieściami z ekstremalnej wyprawy rzeką Amazonką, ale także opowie o kulisach tworzenia podróżniczych programów telewizyjnych. Będzie wieczór pełen energii, autentyczności i pasji, która, głęboko w to wierzę, stanie się inspiracją dla wielu z Państwa. Także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia w kinie.
1: Spotkanie w poniedziałek o 18 w ramach nowego cyklu Spotkania z Inspiracją. W stylowym do obejrzenia będzie też 5 hitów 23 edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Weekend z festiwalowymi projekcjami zapowiada Zamojskie Centrum Kultury Filmowej. Hasłem tegorocznej odsłony były poszukiwania. Twórcy szukali najlepszych sposobów na opowiadanie o rzeczywistości, a publiczność wiedzy, inspiracji i narzędzi do zrozumienia świata. Teraz taką okazję mają zamojscy wielbiciele kina dokumentalnego od 15 do 17 maja w Stylowym. Prezentowane będą filmy Orwell 2+2=5, Kandydaci Śmierci, Niedźwiedzica, Broken English oraz Wspinaczka. Dokładny rozkład jazdy i info o biletach na stronie stylowy.net.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Pracki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.

0: Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. A przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
1: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kazbałagane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 marca.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w Esce są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy.

0: Jesteśmy w Kazimierzu.
1: Wow, no to się nazywa sobotę. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką Maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę Maty. Kto to jest?
0: Moja córka jest ogromną fanką Maty, jej przyjaciółka.
1: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką Maty, no.
0: Udowodnij, że jesteś fanką Maty.
2: Udowadniam.
0: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
1: No właśnie, no.
0: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile Mata ma lat?
1: Nie no.
2: 26.
1: A, to dużo o Macie wie. Jak córka ma na imię?
0: Nadia.
1: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek Maty?
2: Echo,
1: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
0: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
1: A nie, 18 maja ma urodziny.
0: 18 maja ma urodziny.
1: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
0: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
1: Ale to już niedługo. Zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
0: Nie, no pojedziemy razem.
1: A, okej.
0: Okay. Pojedziemy razem.
1: No, tak.
0: Zrobię to dla niej.
1: A ty w ogóle jej lubisz przyjaciółka... Lubisz matę?
0: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
1: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
0: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
1: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
0: Daj na głośnik.
1: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką Maty, Ola.
2: Dziękuję.
1: Dobrej zabawy.
0: Dziękujemy
1: wam życzę.
0: Bardzo. Dziękujemy.
1: To teraz, Ola, odpalaj Matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś dobrze. Potem się dobrze z córką bawiła.
0: Dobrze, dzięki.
1: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt.

0: No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, cześć Marek.
2: Hej, jak leci?
1: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
2: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł. Nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Bausa w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13, obok dworca PKP i ZOO.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów

0: 49. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.

0: Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Swoje auto, dobra sprawa, ale prawko to podstawa.

0: racjonalność.
1: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
3: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
4: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
3: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
5: Punktualnie godzina 11. Sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
6: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
5: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? Jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33 zł.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Można poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć, także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
10: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: czego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: I Borek.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

To nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat, bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: O, cześć Marek.
7: Hej, jak leci?
6: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
7: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
16: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
17: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
18: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
19: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Zamość na czasie.
2: I Monika Kowalewicz. Na zdk.zamość.pl sprawdzić można rozkład jazdy majowych kulturalnych piątków dla seniorów. Przed nami jeszcze trzy takie spotkania. 15 maja Zamojska Biblioteka Pedagogiczna zaprosi na spotkanie z Mieczysławem Fogiem i jego muzyką. To pod hasłem Bo to się zwykle tak zaczyna. Tydzień później zajęcia aktywizujące dla seniorów w Parku Miejskim. Będzie gimnastyka i spacer z kijkami. Trzymajcie kciuki za dobrą pogodę. A pod koniec miesiąca, 29 maja, w rocznicę śmierci poetki Jadwigi Stańczak, wykład o niej poprowadzi Agnieszka Piela. To w Galerii Ex Libris z Księżnicy Zamojskiej. Info o wejściówkach na wybrane wydarzenia oraz szczegóły o nich macie na stronie ZDQ.
3: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
4: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
5: Obawiam się lektury, jaka może być.
6: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
7: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
8: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
7: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie?

0: smartfonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł. W apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja Odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
4: Nie ruszaj się.
5: Ja się nie ruszam.
4: To łóżko się rusza samo.
5: Ja wszystko słyszę.
4: To nie to, co pani myśli.
5: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
6: Majowe promocje w Lewi.
4: O, cisza.
5: I wygoda.
7: No, teraz to ma sens.
8: Miała być tylko wymiana łóżka.
5: A mamy spokój.
7: I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
6: Wylawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
9: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
10: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.

0: praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
0: Teoria
2: i praktyka.
0: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Paweł Bogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie

0: zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na messengerzeski.
1: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
0: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic złego nie musiałbym robić.
0: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: Blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
3: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne, ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
5: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
6: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
10: I po reklamie.
11: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na Apolu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
12: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
11: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przez znaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
13: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
11: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.

Zaczynamy 13 w Radiu Łezka razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem Łezka. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Enrique, na początek.

18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95

0: jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne

0: moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I Love It, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: O, cześć Marek.
5: Hej, jak leci?
4: Potrzebuję

0: kupony na lato dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
1: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Zamość, wbijaj na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej

0: 10%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Zamość, wbijaj na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej

7 minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Reklama.
1: O, cześć Marek.
2: Hej, jak leci?
1: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
2: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
3: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
4: Tak, w galerii Revia Park.
3: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
5: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
6: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź.

0: handlu podczas jarmarku.
1: Marcin Brocki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
3: To jest ekipa filmowa.
4: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
5: Jest rozłożone dużo rzeczy.
6: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
1: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

bardzo fajne, bardzo przyjemne. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej.

0: Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak, tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii, no w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Esca. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda Ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarczycę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Greszta. Przyjedź, jeśli zależy Ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Greszta, RRSO 0%.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: wszędzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z SK-ą.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha SK-i.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok Zoo, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i Zoo.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Nie ruszaj się.
8: Ja się nie ruszam.
7: To łóżko się rusza samo.
8: Ja wszystko słyszę.
7: To nie to, co pani myśli.
8: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
9: Majowe promocje w Elawi.
10: O, cisza.
8: I wygoda.
11: No, teraz to ma sens.
12: Miała być tylko wymiana łóżka.
8: A mamy spokój.
11: I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
9: W Elawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten

kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexha, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. No i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Oskar Cyms słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cyms za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim?

0: ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
3: Autopromocja. Reklama.
4: O, cześć Marek.
5: Hej, jak leci?
4: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
5: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
6: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bezczesnego, bezwpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
13: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
15: Po co?
17: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
15: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
17: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
18: I po reklamie.

0: Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą i uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK, tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa, no i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
1: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
4: I twój znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrym na stronie wiśniowski.pl.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
11: Tak, w galerii Revia Park.
10: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół.

0: Jelenia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
1: Już 15 maja. Dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzież robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP. Tomaszów Lubelski. Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: I po reklamie. Zamość na czasie.
5: I Monika Kowalewicz, zamojscy biegacze wrócili na bieżnię i zapraszają do wspólnych treningów. Kolejny sezon Biegam, bo lubię Zamość rozpoczęty. Treningi dla wszystkich chętnych, zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych, już zaawansowanych biegaczy odbywają się w poniedziałki o 18 na stadionie zamojskiego Osiru. A jeśli zamiast aktywnych wyzwań wolicie te kreatywne, trwa 17. edycja konkursu historycznego. Historia mojej małej ojczyzny, wspomnienia o żołnierzach inspektora Zamość oraz ich powojenne losy. Jeszcze do jutra zgłaszać się mogą uczestnicy, a na pracę organizatorzy czekają do 29 maja. Szczegóły na akazamość.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego.

powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, za

0: 17 minut po godzinie 16, to był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl.

Nie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Dualipa, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essie.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu SK. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 7, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostało?

0: Zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg. Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z Tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
1: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Zamość! Wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kacper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc! Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Esko.

No, idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał, was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
2: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
3: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda Ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarcicę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Greszta. Przyjedź, jeśli zależy Ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Greszta, RRSO 0%.
2: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu.

Głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca, Hip-Hop Park

Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip-Hop Park

0: Nie zapraszają. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół. Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny? Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kacper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
10: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
11: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
10: Tak.
11: To jest mniej więcej
10: nie znaczy,
11: to samo.
10: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
9: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: I po reklamie.
9: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
11: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Twierdza w Zamościu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
13: Nie ruszaj się.
14: Ja się nie ruszam.
13: To łóżko się rusza samo.
14: Ja wszystko słyszę.
13: To nie to, co pani myśli.
14: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
15: Majowe promocje w Elawi.
13: O, cisza.
14: I wygoda.
16: No, teraz to ma sens.
15: Miała być tylko wymiana łóżka.
14: A mamy spokój. I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
15: Elawi. Komfort, który nie skrzywi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
17: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
18: Po co?
17: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
18: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
17: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
19: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
20: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kacper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
1: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
26: I po reklamie.
27: SK.

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie. SK.

0: Reklama.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
4: Tak, w galerii Revia Park.
3: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy. Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%?

Tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy. Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%?

0: akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
1: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
2: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
3: Już 15 maja. Dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzieża robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP. Tomaszów Lubelski. Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zamość, wbijaj na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
6: I po reklamie.
7: Zamość na czasie.
8: I Monika Kowalewicz. Na zdk.zamość.pl sprawdzić można rozkład jazdy majowych kulturalnych piątków dla seniorów. Przed nami jeszcze trzy takie spotkania. 15 maja Zamojska Biblioteka Pedagogiczna zaprosi na spotkanie z Mieczysławem Fogiem i jego muzyką. To pod hasłem Bo to się zwykle tak zaczyna. Tydzień później zajęcia aktywizujące dla seniorów w Parku Miejskim. Będzie gimnastyka i spacer z kijkami. Trzymajcie kciuki za dobrą pogodę. A pod koniec miesiąca, 29 maja, w rocznicę śmierci poetki Jadwigi Stańczakowskiej, wykład o niej poprowadzi Agnieszka Piela. To w Galerii Ex Libris z Księżnicy Zamojskiej. Info o wejściówkach na wybrane wydarzenia oraz szczegóły o nich macie na stronie ZDK-u.
9: Muzyką się żyje.
10: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na SK.pl. Z kolei na SK-owym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i

Boskoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka Win od Gibbsa. Nowe notowanie Rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, a to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

Okej, chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayne, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też skopę gadżety, między innymi eskopą nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hailey May i Closure.

0: She Said to Tatu w Radiu SK, 21 minut po 18, to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W tym przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK to jest imprezka. 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechii mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey Zuccaria też za chwilę.
2: Reklama.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.

0: Zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi w makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
1: Ten zabójca nie popełnia błędów.
0: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro. Swoje.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23. Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny? Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja, start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według Was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
1: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne, i polskie ustne, i mam dość.
0: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem. I udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 300. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
10: Zamość, wbijaj na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny? Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
19: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
18: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy Dead Pussycat Dolls.

Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rap Stacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gips, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy Was na Rap Stację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj. Imprezka. W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według Was mogłoby już minąć. Cały czas czekam na Wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na to od Was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie Płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie? Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych, mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avaion, Save My Love, to już...
1: Promocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w

start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje Was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w

0: Na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kacper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim.
1: W ogrodzie Szłajak z Płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
2: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
3: O, cześć Marek.
4: Hej, jak leci?
3: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
4: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł. Nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
5: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu. W każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu. Tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki. Tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter i Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Wolta. I dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula to już za chwilę. SK.

0: Reklama.
1: O, cześć Marek.
0: Hej, jak leci?
1: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
0: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. 14 za 120 zł, 16 150 zł, nawet

0: Jestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
1: Zamość, wbijaj na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kacper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
2: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bezczesnego, bezwpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
3: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda Ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarczycę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Greszta. Przyjedź, jeśli zależy Ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Greszta, RRSO 0%.
4: Już 15 maja, dni otwarte Centrum BHP w Tomaszowie Lubelskim. Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników i wszystkich zainteresowanych. W ofercie obuwie, odzież robocza, artykuły BHP i przeciwpożarowe w dobrych cenach. Przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów. Wykonujemy też kompleksowe znakowanie odzieży reklamowej i BHP. Przyjdź i poznaj naszą ofertę. Centrum BHP, Tomaszów Lubelski, Kaczorowskiego 13. Telefon 783 976 225. Do zobaczenia 15 maja.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: I po reklamie.
10: Zamość na czasie.
11: I Monika Kowalewicz, folk młodym głosem, to hasło konkursu piosenki dla dzieci i młodzieży. Prezentować tam można piosenki na ludową nutkę z repertuaru tradycyjnego lub współczesnego folku. Może to być na przykład Czerwone Jabłuszko, Koło Jana czy W moim ogródecku, ale też utwory grup takich jak Enej czy Bratanki. Trwają zgłoszenia do grona wykonawców w wieku od 3 do 19 lat. Dołączyć można do poniedziałku. Przesłuchania kandydatów 19 maja, a finaliści prezentować się będą podczas czerwcowego Jarmarku Hetmańskiego na Rynku Wielkim. Regulamin i szczegóły na stronie zdkzamość.pl. Macie tam też info o konkursie Folk Młodym Krokiem. Jego laureaci też wystąpią podczas jarmarku.
12: Muzyką się żyje.
13: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram w antenę kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale

Występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. A ja mam dla was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching i ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: In season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na esk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

zerwie co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Jazd Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać. Wow. Two ships in the night.

0: Lost Osomber, jego Potential West. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
4: Budowa ruszyła z kopyta i szkoda ci czasu na czekanie? Świetnie, bo w Tartaku Greszta oferujemy tarcicę dostępną od ręki. Mamy też sporo nowości, akcesoria, jak wkręty, kątowniki i nie tylko, dostępne na miejscu. Do tego dochodzą świetne, niskie ceny, raty 0% i własny transport. A teraz także węgiel, dostępny od ręki, Tartak Greszta. Przyjedź, jeśli zależy ci na czasie i jakości. Adamów 7B, telefon 519-764-734. Tartak Greszta, RRSO 0%.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
7: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga, mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej dwudziestki, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 obliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Reklama.
1: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
2: Nie ruszaj się.
3: Ja się nie ruszam.
2: To łóżko się rusza samo.
3: Ja wszystko słyszę.
2: To nie to, co pani myśli.
3: Mam nadzieję, bo brzmi jak katastrofa meblowa.
1: Majowe promocje w Elawi.
2: O, cisza.
3: I wygoda. No, teraz to ma sens.
4: Miała być tylko wymiana łóżka.
3: A mamy spokój. I pamiętajcie, ja mam dobry słuch.
1: W Elawi. Komfort, który nie skrzypi. Majowe promocje trwają. Sprawdź już dziś.
5: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne, ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
8: I po reklamie.
9: Zamość na czasie.
10: I Monika Kowalewicz. Zamościanie mogą się wybrać na spotkanie z formą rzeźbiarską. Może to być również refleksja nad współczesnym postrzeganiem sztuki. W Galerii Rzeźby Profesora Koniecznego przy ulicy Łukasińskiego w Zamościu do zobaczenia jest nowa wystawa. Do połowy lipca oglądać tam można Lśnienie. Głosy zabierają artyści i młode pokolenie twórców, wśród nich również reprezentantka Zamościa. A w Zamojskiej Akademii Kultury od czwartku prezentowane będą kadry pamięci. Mowa o wystawie fotografii na 30-lecie Fotoklubu RP. Poznać się będzie można z twórczym dorobkiem jego członków. Ekspozycja to 130 fotek wykonanych w różnych technikach, stylach i o różnych tematach. Otwarcie jest 14 maja o 17 w Galerii przy Pereca.
11: Muzyką się żyje.
12: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buren zagra na Warsaw Music Festival.

Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw Różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDS-a i Mai Mecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk, Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na kitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bledka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on...

On nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. A wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały. I bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawno mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

0: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
1: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa,

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin w Imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22:00. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: Stygnie lato, to Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale w Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: worth it. Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny? Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kacper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zamość, wbijaj na Juwenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc. Widzimy się 15 maja na Rynku Wielkim w Zamościu. Więcej na fejsie Akademii Zamojskiej i w wydarzeniu. Bez odbioru.
2: I po reklamie.
3: Hity na czasie. Numer 1

0: Reklama.
1: Zamość, wbijaj na Juvenalia Akademii Zamojskiej. Czujesz, jak w twoich żyłach płynie pozytywna energia? Masz ochotę na soczyste hity z wielkiej sceny. Trap, hip-hop i najlepsze klubowe hity. Bawimy się już 15 maja. Start na Rynku Wielkim. W programie poza całą toną dobrej zabawy i super atrakcji także koncerty. Kto wystąpi? Wajma, Kasper HTA oraz Jarski. A na początek rozgrzeje was DJ Piotr Niedźwiedź. Będzie moc.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
7: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Majowe uroczystości coraz bliżej, a razem z nimi potrzeba eleganckiego, dobrze dopasowanego stroju. W salonie Gitard w Zamościu czekają garnitury idealne na komunię oraz wiosenne okazje. Lekkie, stylowe i dopracowane w każdym detalu. A jeśli planujesz odświeżanie garderoby po zimie, znajdziesz tu marynarki, spodnie i koszule w najnowszych wiosennych odsłonach. Gitard. Gdy elegancja spotyka jakość. Zamość. Sadowa City Market.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
8: I po reklamie.